0: 2. Stalowa wola.
1: Forcą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Nowa Stalowa Wola. Stalowa Wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o Stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
3: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
4: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy 3 kluby. Klub małego podróżnika skupiającą dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiający osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność. Chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
3: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
4: Prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
3: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenia?
4: W tej chwili mamy około 100 osób.
3: Takich czynnych uczestników wycieczek?
4: No tak, można tak powiedzieć.
3: Widzę, że chyba z przymrużeniem oka.
4: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy, bo nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasz Azymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
3: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
4: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
3: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
4: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
3: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
4: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
3: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
4: Tak, oczywiście góry przyciągają ludzi. My na przykład zdobywamy koronę gór, także jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc, zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku zespół uczestników, program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
3: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży? I gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
4: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj, czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
3: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
4: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
3: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
4: No to będziemy myśleć, co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
3: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
4: Oprócz wymienionych tych forum, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
3: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
4: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
3: Czyli macie takie miejsca, do których lubicie wracać?
4: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
3: A czy ma pan w głowie takie miejsce wycieczki, miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
4: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie, Szczecin, Świnoujście.
3: Przedrostek się nie zmienia.
4: Nie.
3: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą? Czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
4: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do Kuratorium Oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
3: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
4: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
3: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
4: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
3: Szukacie takich niuansów?
4: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
3: Tutaj mówimy o kierunkach, które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek? Czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
4: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy. Szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć. Dlatego wspólnie ustalamy plan takich wycieczek na dany rok.
3: Okej, czyli jest taka burza mózgów na początku roku i robicie taki plan działania.
4: Ta burza mózgu odbywa się na jesień.
3: Okej, czyli planujecie już na kolejny rok wszystko jesienią.
4: Tak, ze względu na to, że musimy wstępnie zarezerwować czy autokar, czy hotele, pensjonaty, a to naprawdę zajmuje troszeczkę czasu.
3: A czy takie spotkania właśnie w ramach stowarzyszenia, one odbywają się tutaj częściej niż raz do roku, czy właśnie macie takie terminy, w których się spotykacie?
4: Nie, stowarzyszenie działa na bieżąco, mamy regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
3: Jakiego typu to są zajęcia?
4: To są zajęcia sportowe, rękodzielnicze, zajęcia tematyczne, jak również, tak jak rozmawiamy, zajęcia historyczne, czyli organizujemy spacery po mieście, po najbliższej okolicy. Każda nasza wycieczka jest z przewodnikiem, korzystamy z usług Muzeum Regionalnego.
3: To kiedy w takim razie odbywają się właśnie poszczególne spotkania klubów, czyli klubu seniora, klubu młodego podróżnika i ten trzeci to?
4: Klub podróżnika. Zajęcia nasze odbywają się, jeżeli chodzi o klub seniora, to w klubie MK w każdą środę. Klub podróżnika to są soboty, plus raz w miesiącu wycieczka górska i dzieciaki raz w miesiącu plus wycieczka.
3: A czy w przypadku dzieciaków to też jest wycieczka górska, tak jak w przypadku seniorów?
4: No, seniorzy też chodzą po górach, ale to tak jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły. Także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
3: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
4: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
3: No i może już tak na sam koniec, co powiedziałby Pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
4: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do azymutu. Wyruszyć z nami w drogę.
1: Historia, lokalny patriotyzm i budowanie wspólnoty to filary działalności Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. O misji organizacji, jej najważniejszych inicjatywach oraz planach na przyszłość rozmawiam z Mateuszem Korpalem, prezesem stowarzyszenia.
3: Skąd wzięła się nazwa Stalowi Patrioci i co ona dokładnie oznacza?
5: Nazwa Stalowi Patrioci wzięła się stąd, że zebrała się tutaj grupa ludzi, patriotów, którzy zechcieli działać dla stowarzyszenia, głównie dla Stalowej Woli. Nazwa Stalowi nawiązuje niejako do Stalowej Woli, prawda? Wszakże tutaj działamy w tym mieście.
3: Stalowej Woli Narodu.
5: Tak, Stalowej Woli Narodu, dokładnie. Natomiast myślę, że to jest chwytliwa nazwa, dlatego że mało jest takich organizacji, którzy mienią się właśnie takimi bardzo twardymi patriotami, prawdziwymi, ale nie możemy mylić ze skrajnymi. To w ogóle nie to, dlatego że działając na lokalnym podwórku, w lokalnym środowisku, wydaje mi się, że jest to coś więcej niż tylko służba.
3: Co w takim razie jest misją Stalowych Patriotów i też od jak dawna działa stowarzyszenie?
5: Stowarzyszenie w tym roku będzie miało swoje dziesięciolecie istnienia. W 2016 roku w zasadzie zawiązaliśmy to stowarzyszenie prawnie, natomiast wcześniej nasi działacze już dosyć prężnie działali i wyróżniali się na tle działań miasta, wpisując się w różne uroczystości czy wydarzenia tego miasta. I myślę, że to jest takim naszym, bym powiedział, dziedzictwem, z którego możemy być dumni. Stalowi Patrioci to już uznana marka i myślę, że nasza dalsza działalność będzie o tym coraz bardziej mówiła.
3: O misji stowarzyszenia już w sumie troszkę sobie powiedzieliśmy, ale jakie właśnie wartości są dla Was najważniejsze? Czy to jest tylko patriotyzm, czy coś jeszcze?
5: Na pierwszym miejscu stawiamy lokalny patriotyzm, dlatego że uważamy ludzi jako tych takich pionierów, jeżeli chodzi o przewodniczenie no temu właśnie patriotyzmowi, prawda, my jesteśmy tymi, którzy wyznaczają szlaki, kierunek, natomiast chcemy, żeby w nasz projekt włączyli się wszyscy ludzie, nie tylko Stalowej Woli, ale regionu, może nawet województwa i też Polski. Od tego się wszystko zaczyna. Ale co to jest lokalny patriotyzm? To jest mój dom, moja rodzina, szkoła, w której się znajduję, przyjaciele, no właśnie stowarzyszenie, w którym działamy. Nawet zwykłe spotkanie człowieka w sklepie też jest pewną wspólnotą, pewnym spotkaniem, gdzie można w jakiś sposób godnie się zachowywać, przekazywać pewne wartości, działania, pewne myśli, które wyrażają jakieś gesty na przykład, tak? Oprócz tego lokalnego patriotyzmu stawiamy przede wszystkim na jedność, wspólnotę, bo do tego oczywiście nie potrzeba wielu czy kilkunastu tysięcy ludzi, ale mała grupa, która potrafi stworzyć niezły team. Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Uważamy, że młodzi ludzie są podstawą jednoczenia narodu, zwłaszcza w tych obecnych, dzisiejszych, ciężkich czasach.
3: A skoro już mówimy o wspólnocie, to ile osób zrzesza właśnie Stowarzyszenie Stalowi Patrioci?
5: Obecnie mamy tutaj 15 członków. Oczywiście różne działania tworzą w jakiś sposób tutaj różny zakres grupy, natomiast staramy się docierać do każdego odbiorcy, przede wszystkim tutaj na miejscu w Stalowej Woli. Nasze działania opierają się głównie na przekazie historycznym. Sam jestem historykiem, dlatego uważam, że dzisiejsza pamięć historyczna jest ważna. Ona często jest właśnie taka pomijana. Chociażby tutaj, jeżeli chodzi o przykładowo zbrodnię katyńską czy zbrodnię wołyńską, mało osób w Polsce o tym wie. Dlatego my niesiemy taką misję w sobie niesienia właśnie tej pamięci historycznej, tożsamości narodowej. To są takie wartości, które podtrzymują naród w chwilach kryzysu. W chwilach wojny widzimy na świecie, co się dzieje. Wydaje mi się, że w Polsce w obecnym czasie też jest nam to potrzebne.
3: Tutaj wspominasz o takich wydarzeniach historycznych, które są dla Was kluczowe. A czy wspominacie właśnie jakieś postacie z historii, które są też dla Was właśnie szczególnie istotne i dlaczego?
5: No tak, właśnie tutaj w nawiązaniu do tego pytania przypomniały mi się wydarzenia, kiedy jeszcze parę lat temu jako Stalowi Patrioci organizowaliśmy Marsz Pileckiego. Rotmistrza Witolda Pileckiego, w Stalowej Woli znajduje się mural, także tutaj to nawiązujemy właśnie do wielkiego bohatera czasu II wojny światowej, który właśnie w 1948 roku został zamordowany przez UB, przez komunistów i w zasadzie chcemy właśnie takich bohaterów pielęgnować, chcemy ich pokazywać. Obecnie na tym etapie marsz w jakiś sposób został zawieszony, Marsz Pileckiego, natomiast my właśnie odwołujemy się obecnie do innego wielkiego marszu ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, który odbędzie się 10 lipca. Ta tragedia Wołynia roku 1943 niesie za sobą niewyobrażalną tragedię ludzi, często rodzin, które dzisiaj dalej czują w jakiś sposób w sercu i swoim duchu jakiś taki żal, niewyjaśnione historyczne rozterki, dramaty ludzi. Wiadomo, że za każdym dramatem kryje się człowiek i jego tragedia, więc chcemy jakby pokazywać prawdę historyczną. Nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób kogokolwiek obnażać czy dyskredytować, ale pokazywać jakby dwie strony medalu. Często za tym się właśnie kryje ta historia.
3: Czy wszystkie właśnie z imprez, wydarzeń organizowanych przez Stalowych Patriotów odwołują się właśnie do takich rocznic historycznych?
5: Na pewno nie, aczkolwiek historia jest naszym centrum zainteresowań. Staramy się też docierać do ludzi poprzez akcje społeczne.
3: Takie jak?
5: Na przykład sprzątanie ziemi, żebyśmy wszyscy razem wspólnie pamiętali o czystym środowisku, żebyśmy go nie zaśmiecali, nie zanieczyszczali. Przykładowo też takie zwykłe akcje happeningowe, dojście do ludzi, informowanie o naszym stowarzyszeniu, prawda, żeby do nas przychodzili, żeby z nami działali, żeby nas tutaj wspierali w naszych działaniach, bo powiem szczerze, nasza grupa może nie jest dosyć liczna, ale staramy się w jakiś sposób stworzyć taką atmosferę, która zachęci ludzi do promowania czy właśnie tego patriotyzmu lokalnego, żeby to wszystko szło w jak najlepszym kierunku. Poza tym wychodzimy też do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie licznych konkursów patriotycznych, także czasem też społecznych typowo, właśnie przed chwileczką przeze mnie wspomnianych. Takie akcje jednoczą ludzi i to właśnie ma na celu integrację środowiska lokalnego.
3: A jeszcze wracając do tych wydarzeń właśnie organizowanych przez Stalowych Patriotów, to czy mógłbyś nam powiedzieć, jak właśnie wygląda ten wasz taki kalendarz wydarzeń, takich właśnie organizowanych co roku?
5: Stały kalendarz naszych wydarzeń wpisuje się na pewno Marsz ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. On jest zawsze wpisany 10 lipca lub w okolicach 11 lipca, w zależności od tego, którego dnia organizatorzy w Domostawie zorganizują swoje uroczystości. My mamy z nimi w jakiś sposób nieformalną współpracę i chcemy, żeby po prostu ich wydarzenie też było promowane, ale to ma działać w dwie strony, prawda? Więc jakby nasz marsz nie jest w kontrze do kogoś, a tym bardziej do Domostawy, to nie tak. Natomiast chcemy, ażeby właśnie poprzez właśnie taką promocję i marszu, i wydarzeń w Domostawie łączyć ze sobą to jedno. To jest pierwsza rzecz. Kolejna nasza taka inicjatywa, którym jest takim stałym wydarzeniem, to właśnie urodziny Stalowych Patriotów. W tym roku 10 urodziny. Chcemy, aby nasze stowarzyszenie zostało dostrzeżone przez inne stowarzyszenia, organizacje, dlatego ich zapraszamy na nasze urodziny corocznie, w tym roku wyjątkowo. Chcemy zaprosić wszystkich. Natomiast to też jest taka okazja do spotkania się, integracji, wymiany doświadczeń, poglądów, też nawet działań, żeby właśnie móc w przyszłości nawiązać formalną lub nieformalną współpracę. To się wszystko liczy. Wydaje mi się, że na lokalnym podwórku czy lokalnym środowisku każda inicjatywa jest ważna i co się wpisze w taki kalendarz, to już się wpisuje w kalendarz wydarzeń Stalowych Patriotów, to, że będziemy organizować konkursy historyczne, konkursy patriotyczne dla dzieci i młodzieży. Mówię tutaj o rocznicy Katynia, mam tutaj na myśli chociażby też Konstytucję 3 maja w przyszłości. Chcemy, mam taki plan, żeby w przyszłości, to jeszcze zobaczymy tutaj, czy to będzie maj, czy będzie czerwiec, wpisać w kalendarz na stałe, o ile na to wszystkie możliwości pozwolą i okoliczności, debatę społeczną z udziałem stowarzyszeń i organizacji, być może innych też tutaj jednostek.
3: A jakiego typu stowarzyszeń? Może o jakim charakterze? Też takich właśnie patriotycznych?
5: Nie tylko. Mówimy tutaj o stowarzyszeniach i fundacjach typowo społecznych, które integrują społeczeństwo, dotyczących różnego kalibru, prawda, różnej grupy, tematyki, środowiska, być może nawet też obywatelskiego środowiska. Zachęcamy ich wszystkich, żeby właśnie przychodzili do nas i korzystali z naszych zaproszeń właśnie na zasadzie typowej wymiany, tak? Żebyśmy mogli też się przy okazji my rozwijać, ale ktoś, kto tutaj przyjdzie, będzie mógł poczuć takiego ducha jedności i skorzystać właśnie z takiej wymiany doświadczeń.
3: Wspominałeś wcześniej, że w działalność Stowarzyszenia Stalowych Patriotów zaangażowanych jest niewiele osób, czyli zakładam, że poszukujecie chętnych rąk do pracy.
5: Tak, zgadza się. Obecnie zachęcamy i bardzo tutaj prosimy osoby, które widzą się w roli takich liderów społeczeństwa obywatelskiego, aby pomogły nam promocji naszego stowarzyszenia, mam tutaj na myśli działalność internetową, mam tutaj na myśli też przygotowanie logistyczne do różnych wydarzeń, chociażby marszu 10 lipca, marszu dotyczącego ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, czy naszych urodzin w listopadzie, które będą. Chcemy, aby ci ludzie znaleźli w sobie pasję, zaangażowanie, bo myślę, że tacy ludzie się znajdują w naszym mieście i chcemy wydobyć z nich jak najlepsze dobro też chcemy pokazać, że mają talent, który może prowadzić do ich sukcesu.
3: To w takim razie jakich osób poszukujecie? Czy to muszą być osoby pełnoletnie z jakimiś konkretnymi zainteresowaniami albo umiejętnościami?
5: Tak, na pewno muszą być to osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. Chcemy, aby to byli głównie młodzi ludzie, którzy mają jakąś swoją wizję na to, ażebyśmy działali tutaj jako stowarzyszenie, którzy mają świetne pomysły na miasto. Dlatego właśnie tutaj apelujemy do tego
3: młodego pokolenia.
5: Do tego pokolenia, tak, aby właśnie włączyli się w naszą misję działania dla ludzi. Tak to widzimy i chcemy, żeby młodzi ludzie byli tym pierwowzorem naszego kierunku, który sobie wytyczyliśmy.
3: Czyli do takich głównych zadań wolontariuszy będzie należało takie odświeżenie waszej strony internetowej. A co z Facebookiem? Bo wiem, że tam trochę częściej się udzielacie.
5: Tak, Facebook żyje swoim życiem i my staramy się być aktywni tutaj na tym polu. Jeżeli mamy jakąś rocznicę historyczną, staramy się o tym mówić ludziom, przypominać. Jeżeli uczestniczymy w wydarzeniach historycznych lub innych wydarzeniach, które są organizowane przez miasto Stalowa Wola, przez powiat stalowowolski, to też się pojawiamy na takich wydarzeniach i też jakby pokazujemy ludziom, że my na tym tutaj polu działamy. Oczywiście czasami też wrzucamy różne ciekawostki, nawet nie związane z historią, z takim zwykłym życiem obywatelskim, życiem społecznym. Myślę, że konto, nasz profil facebookowy jest ciekawy i warto do niego zaglądać. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do obserwowania naszego profilu facebookowego Stalowi Patrioci. Myślę, że znajdziecie Państwo szereg istotnych informacji na nasz temat.
3: To jest też taki sposób, by do Was dołączyć, nie? Bo przecież można chyba do Was napisać też na fanpage'u.
5: Tak, oczywiście, że tak. W zasadzie nasze konto działa 24 godziny na dobę, więc w zasadzie dosyć szybko odpisujemy na maile, na wiadomości tekstowe. Nie mamy z tym problemu i zachęcamy wszystkich do tego, aby angażować się do takiej działalności właśnie typowo facebookowej.
3: Czyli ta wasza działalność facebookowa to 24/7, a jeśli chodzi o takie spotkania właśnie członków stowarzyszenia, to jaki to jest termin? Albo jak często się spotykacie i gdzie?
5: Spotykamy się obecnie co 2 tygodnie. Nasze spotkania można tutaj zauważyć najczęściej we wtorki lub środy. I to są godziny w zasadzie między 17 a 18 na ulicy Popiełuszki 4/35. Mamy tutaj swoją siedzibę. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcieliby dołączyć do naszego stowarzyszenia.
3: Którzy lubią chodzić po schodach.
5: Dokładnie tak, bo nasza siedziba znajduje się na 4. piętrze, więc tutaj jest tutaj pewien sposób troszeczkę utrudnienie, ale dla nas nie jest to problemem. Najważniejsze jest to, że my się spotykamy, rozmawiamy, integrujemy się i działamy po prostu.
3: No właśnie, co w planach na tę najbliższą przyszłość i może tę trochę dalszą?
5: Obecny czas to będzie bardzo napięty okres dla nas, dlatego że będziemy świętować 10. rocznicę naszego stowarzyszenia, ale wcześniej zaangażujemy dzieci, młodzież, głównie młodzież licealną, aby w jakiś sposób tutaj włączyły się w konkurs patriotyczny dotyczący zbrodni katyńskiej, ale te największe siły zbieramy na drugi wielki marsz pamięci i ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, który odbędzie się w Stalowej Woli 10 lipca w piątek. Zaczynamy mszą świętą o godzinie 18. Po mszy nastąpi przemarsz do pomnika ofiar rzezi wołyńskiej, który jest tutaj umieszczony na małym placu obok kościoła świętego Floriana i obok tutaj Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Zachęcamy wszystkich i zapraszamy wszystkich na ten marsz już dzisiaj. Będziemy oczywiście to wydarzenie promować w social mediach, będziemy promować też w różnych telewizjach tutaj lokalnych i nie tylko. Zaprosimy władze samorządowe, wszystkie stowarzyszenia, organizacje, które zechcą z nami upamiętnić ten dzień, a raczej upamiętnić to wydarzenie zbrodni Wołynia roku 1943.
3: Czyli tutaj mamy takie plany na najbliższe miesiące, a takie, powiedzmy, długofalowe, może tak?
5: Dobre pytanie. bez marzeń no nie działamy, nie żyjemy, prawda? Więc tutaj marzenia są naprawdę, nawet bardzo bym powiedział, dosyć duże. Na pewno zechcielibyśmy zorganizować w przyszłości, to jest takie moje ciche marzenie, typowy festiwal historyczny. Miałby polegać na upamiętnieniu danego wydarzenia historycznego. Może na razie tutaj nie będę ujawniał jakiego, ale aby to zintegrowało społeczność lokalną Stalowej Woli i całego regionu. Takie festiwale historyczne odbywają się w niektórych miastach w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o środkach finansowych, mówimy o logistyce, gdzie tak naprawdę potrzebny do tego jest cały sztab ludzi, prawda? Przygotowanie sceny, zaproszenie najznamienitszych gości. To wszystko przed nami, natomiast uważamy, że jesteśmy formacją, która jest w stanie zorganizować taki festiwal historyczny w Stalowej Woli i zachęcić też jakby inne gminy czy inne instytucje do tego, żeby włączyły się w nasz projekt. Będziemy w przyszłości o tym rozmawiać, tutaj myślę ze wszystkimi podmiotami, ale to jest właśnie marzenie na przyszłość. A na dzisiaj, co jest takim moim marzeniem na teraz, to żebyśmy działali wspólnie razem, żeby tutaj ludzie przychodzili do tego stowarzyszenia, żeby to życie stowarzyszeniowe kręciło się nadal i cieszyło ludzi.
1: Rzeszów to dzisiaj jedno z najszybciej rozwijających się miast regionu, przyciągające młodych ludzi z całego Podkarpacia. Wraz z rozwojem pojawiają się jednak nowe wyzwania. Migracja, potrzeby młodzieży, budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie jest Fundacja Instytut Rzeszowski, inicjatywa łącząca ekspertów i młodych liderów z całego województwa wokół projektowania przyszłości naszego regionu. O misji i planach fundacji rozmawiałam z jej prezesem Adamem Porębą. To może na początek, co zainspirowało Pana do założenia fundacji i jak wyglądały pierwsze miesiące jej działalności?
6: Fundacja Instytutu Rzeszowskiego jest pewnym dopełnieniem już naszej dotychczasowej działalności, którą wspólnie z moim serdecznym przyjacielem, panem Oskarem Jurkiem, prowadzimy od wielu lat, działając na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Fundacja Misji Obywatelskiej to jest takie nasze pierwsze, większe dziecko, no to ono tak naprawdę było takim zaczątkiem do budowy regionalnego think tanku. Instytut Rzeszowski jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tych działań, bowiem w ramach Instytutu Rzeszowskiego skupiamy się przede wszystkim na potrzebach, wyzwaniach związanych z miastem Rzeszowem, z powiatem rzeszowskim, z aglomeracją rzeszowską.
1: A skąd w ogóle taka nazwa Instytut Rzeszowski? Kojarzy się trochę z uniwersytetem.
6: Tak, Instytut Rzeszowski dlatego, że przede wszystkim ma być to taki ośrodek do wykuwania idei, pomysłów dla mieszkańców Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej. Jest to temat szczególnie istotny ze względu na to, że Rzeszów jest miastem o strategicznym dzisiaj położeniu, ze względu raz, że na wojnę na Ukrainie, dwa, ze względu na to, że jest to stolica województwa podkarpackiego. Jest to miasto, które przyciąga do siebie zwłaszcza młodych mieszkańców i pozostałej części województwa. Do Rzeszowa na studia wybierają się mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, tarnobrzeskiego, lubaczowskiego czy jasielskiego, ale także mieszkańcy województw sąsiadujących, chociażby Małopolski, z której sam osobiście pochodzę, jak również Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. I Rzeszów jest miastem, który ma właśnie bardzo rozwiniętą infrastrukturę pod kątem przede wszystkim właśnie uczelni wyższych i jest to takie świetne miejsce do życia dla młodych ludzi. Też patrząc nawet na badania statystyczne z poprzednich lat, widać, że w Rzeszowie mieszka bardzo wielu studentów. No i też ci studenci bardzo często zostają w Rzeszowie, wiążą tutaj swoją przyszłość właśnie z tym miastem i też ja wspólnie właśnie z moim serdecznym przyjacielem uznaliśmy, że warto skupić się właśnie na projektowaniu pewnych rozwiązań właśnie dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej, także w kontekście całego województwa, bo właśnie do Rzeszowa przyjeżdżają właśnie mieszkańcy, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim tych pozostałych powiatów. Te pozostałe powiaty się bardzo mocno wyludniają, też no widać też ten współczynnik urodzin jest taki, a nie inny, jak również właśnie ten współczynnik migracji. Właśnie Rzeszów jest jedynym chyba miastem na Podkarpaciu, którym ten współczynnik migracji jest dodatni i to też właśnie naszym celem było to, żeby też niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija, w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
1: Czyli w teorii
3: Instytut Rzeszowski, a w praktyce jakby obejmujecie swoją pomocą też studentów, uczniów przybywających tutaj z różnych regionów naszego całego Podkarpacia.
6: Tak. Nasza oś działania skupia się właśnie na takich rozwiązaniach bardziej eksperckich, bo też staramy się właśnie tutaj zrzeszać ekspertów z różnych dziedzin, którzy mają te rozwiązania dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego programować, projektować, jak również staramy się przede wszystkim ściągać młodych ludzi, którzy angażują się w nasze działania, w nasze projekty i też staramy się właśnie te rozwiązania wspólnie wypracowywać, żeby to była taka przestrzeń do dyskusji, debaty na temat właśnie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, ale także w ujęciu przede wszystkim całego naszego regionu, czyli całego województwa podkarpackiego.
3: Na profilu fundacji widać taki nacisk na pracę z młodzieżą. Skąd właśnie wzięło się to ukierunkowanie?
6: Praca z młodzieżą dlatego, że sami jesteśmy młodymi ludźmi jako osoby, które tworzą jakby zarząd tej fundacji, osoby, które są zaangażowane również w misję, działalność Fundacji Instytut Rzeszowski, to przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i to oni są takim głównym motorem napędowym do naszych działań i też aktywnymi uczestnikami i współtwórcami projektów, które realizuje fundacja.
3: Jakie właśnie potrzeby młodzieży w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu dostrzegacie i właśnie w jaki sposób współpracujecie z nimi w praktyce? Czy jakie właśnie może warsztaty, konsultacje, czy może mentoring oferujecie?
6: W ramach działań Fundacji Instytut Rzeszowski chociażby opracowaliśmy raport dotyczący właśnie wyzwań, potrzeb młodzieży właśnie z terenu aglomeracji rzeszowskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na mieszkańcach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przebadaliśmy ich potrzeby, oczekiwania w bardzo różnych sferach życia, od kwestii związanych z edukacją, po kwestie związane z bezpieczeństwem, z czasem wolnym i też niejako widzimy, że te potrzeby i oczekiwania także w kontekście bardzo bliźniaczego raportu, który opracowaliśmy jako Fundacja Misji Obywatelskiej, gdzie przebadaliśmy młodzież całego województwa podkarpackiego, widzimy, że każdy powiat na terenie naszego regionu ma swoją własną specyfikę, ma trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania i troszeczkę inaczej żyje się na przykład w Lubaczowie, trochę inaczej w Ustrzykach Dolnych, trochę inaczej w Tarnobrzegu, trochę inaczej w Mielcu, a trochę inaczej w Rzeszowie. Inaczej mieszka się w tak zwanej Polsce powiatowej, inaczej właśnie w dużym mieście jak Rzeszów. I też na przykładzie nawet tego raportu widać, że z trochę innymi wyzwaniami i problemami mierzą się mieszkańcy Rzeszowa, a trochę innymi powiatu rzeszowskiego. No takim najbardziej kluczowym chyba aspektem, który przewija się podczas tych konsultacji, jest temat wykluczenia komunikacyjnego i zdrowia psychicznego. To są chyba takie dwa kluczowe obszary działalności, które na tej właśnie przewijają się, jeżeli chodzi o potrzeby. Wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim w kontekście mieszkańców powiatu rzeszowskiego i w ogóle tych pozostałych części naszego regionu, bo zwłaszcza w tych mniejszych miejscowości często jest problem z tym, że młodzież ma ograniczone możliwości, zwłaszcza ta młodzież, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie posiada prawa jazdy i nie jest w stanie dojeżdżać na przykład na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś działania związane tutaj z taką rekreacją. W Rzeszowie tematem, który gdzieś tam mocniej przewijał się także podczas naszego podsumowania projektu, gdzie prezentowaliśmy ten raport właśnie w Grand Hotel w Rzeszowie i też był panel dyskusyjny z decydentami, też z udziałem pani profesor Krystyny Leśniak-Moczu, która była recenzentką tego raportu. No to na przykład w Rzeszowie takim tematem, który też mocniej przewija się w kontekście młodych ludzi, jest to, że też trochę to życie towarzyskie pod kątem organizacji jakichś imprez masowych, to też tutaj można by było pewne rzeczy gdzieś tam poprawić i też te działania tutaj mocniej rozbudować właśnie w tym obszarze.
3: Więc odnosząc się właśnie jeszcze do tego raportu, o którym pan wspomniał, czy mógłby pan właśnie określić, jakie właśnie potrzeby mają na przykład młodzi ludzie z tych północnych terenów naszego województwa, na przykład ze wspomnianego wcześniej powiatu tarnobrzeskiego czy stalowowolskiego, jak to ma się w kontekście do tych powiatów, które znajdują się na południu naszego regionu? Czy one są różne, czy zbieżne?
6: Częściowo są zbieżne, częściowo są różne. To, co też podczas bezpośrednich spotkań, konsultacji, które realizowaliśmy praktycznie we wszystkich powiatach naszego regionu, też prowadząc inne projekty, chociażby będąc jako Fundacja Misji Obywatelskiej właśnie operatorem rządowego programu Fundusz Młodzieżowy, jest to, że też młodzież chce się angażować w różne działania społeczne, to, że też jest potrzeba, aby też wspierać i organizacyjnie, i merytorycznie, i przede wszystkim finansowo działania podejmowane właśnie przez różne takie ciała doradcze, jak Rady Młodzieżowe, czy samorządy uczniowskie, szkół ponadpodstawowych. To, co jest takim punktem wspólnym, w zasadzie poza samym Rzeszowem, de facto wszystkich powiatów, jest to, że to, co ja obserwuję już jako prawie 30-letni mężczyzna, na przykładzie młodzieży, która jest z wieku około 19, 18, 17, 16 lat, jest to, że ci ludzie, którzy chodzą jeszcze do szkół ponadpodstawowych, zdecydowanej większości nie wiążą swojej przyszłości ze swoimi powiatami, w których obecnie mieszkają. To dotyczy zarówno właśnie mieszkańców Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak również południa województwa podkarpackiego. Nie wiążą ze swojej przyszłości przede wszystkim dlatego, że nie widzą tutaj swojej
3: perspektyw.
6: Tak w największym skrócie właśnie to, czego brakuje, to jest perspektywa. To nawet w Przemyślu, nawet w takich większych miastach jak Przemyśl, bardzo mocno się to, ten temat przewijał. I to dotyczy zarówno miejsc pracy, możliwości rozwoju zawodowego, jak również po prostu nawet możliwości spędzania swojego wolnego czasu. Tutaj też nawet się przewija ten temat tego wykluczenia komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście mieszkańców tych takich już mniejszych powiatów, jak na przykład Bieszczadzkiego czy Leskiego, gdzie tak naprawdę kursuje kilka autobusów i jakby młodzież jest dopasowana, musi się dostosować jakby tutaj też do tego grafiku, aby nawet gdzieś wspólnie ze znajomymi wyjść. Już pominając jakby ten fakt, że po prostu też często no po prostu nie mają, młodzież na przykład nie ma miejsc do rekreacji, do tego, żeby się wspólnie spotkać gdzieś. No bardzo często na przykład w Tarnobrzegu takim głównym punktem podczas debat, które gdzieś tam organizowaliśmy, które się przewijało, było to, że jedynym miejscem, które jest miejscem rekreacji młodzieży, jest McDonald's.
3: Czy jakaś galeria handlowa.
6: Albo galeria handlowa, tak. I to jest jakby taki główny powód, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj chcą wyjeżdżać. Zdecydowanym większym kierunkiem to, co zmieniło się w kontekście jakby też mojego pokolenia, czy pokolenia naszych rodziców, że bardzo dość dużo osób chciało wyjeżdżać na zachód, do innych krajów. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, że chcą duże miasta. Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław.
3: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów na przykład?
6: No Rzeszów właśnie też jest. To jest jedyne miasto właśnie w województwie podkarpackim, do którego młodzi ludzie lgną. Chociaż też zauważyłam, że jednak jest też taka tendencja, że sami mieszkańcy Rzeszowa bardzo często jednak myślą o tym, żeby właśnie zmienić to swoje środowisko na jeszcze większe miasto. Nie zawsze tak jest, ale dość często. Więc to jest też trochę zagwozdka i to jest rzecz, na którą będziemy intensywnie jeszcze mocniej rozwijać i badać w kolejnych raportach. Właśnie jak przygotować tak ofertę rozwoju naszego województwa, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodzinę, chcieli tutaj pracować, mieszkać, rozwijać się. I tutaj właśnie no Rzeszów jest pewnym trochę elementem właśnie na tej całej mapie województwa i także w pewnym sensie już może trochę, bo to też wszystko jest tak naprawdę uzależnione też od tego przekroju tej grupy wiekowej. Trochę inaczej patrzą na świat ludzie, którzy są jeszcze w szkole ponadpodstawowej, trochę inaczej patrzą studenci, czy osoby, które gdzieś tam wkraczają właśnie po szkole branżowej na rynek pracy, a trochę inaczej już osoby, które też są jeszcze młodymi osobami, ale już jakby skończyły studia i zaczynają swoją przygodę zawodową. Też zauważyłem, że też taką tendencję, że bardzo wiele osób też właśnie nie do Rzeszowa, ale na przykład nie mieszka w samym Rzeszowie, a osiedla się gdzieś w tych miejscowościach wokół Rzeszowa, właśnie na terenie aglomeracji. Też widać też taki trend, że dużo osób gdzieś tam kupuje mieszkania, czy buduje swoje domy na przykład w Łańcucie, w Głogowie Małopolskim, czy w Sędziszowie Małopolskim,
3: no,
6: czy w ogóle
3: jakby
6: tych
3: zapleczach Rzeszowa,
6: tak. Rzeszów jest jakby takim głównym miejscem pracy, miejscem rekreacji, miejscem rozrywki, ale też dość dużo często też patrząc na przykład na ceny mieszkań, jakie są w Rzeszowie, ale też na korki, no to bardzo dużo osób gdzieś tam też wybiera też te rozwiązania związane właśnie z miejscowościami okolicznymi. To, co jest też taką dużą, moim zdaniem, też nawet patrząc z własnej perspektywy, świetną sprawą, jest podkarpacka kolej aglomeracyjna, która się bardzo mocno rozwija i która umożliwia de facto bardzo szybki dojazd, zwłaszcza do tych takich dużych firm, jak na przykład Asseco i tak dalej, dla ludzi, którzy mieszkają właśnie poza samym Rzeszowem, gdzieś właśnie na obrzeżach Rzeszowa, ale mogą się w bardzo szybki sposób dostać do swojego miejsca pracy, omijając chociażby to, co też często jest dużym problemem w samym Rzeszowie, czyli kwestia korków.
3: A już tak wracając do działalności Fundacji Instytut Rzeszowa, Rzeszowski, to jakie właśnie działania kierujecie w kierunku właśnie młodzieży i młodych dorosłych, którzy zdecydowali się właśnie osiedlić tutaj w Rzeszowie?
6: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą działać aktywnie w ramach naszej organizacji, czy też w ramach właśnie Fundacji Misji Obywatelskiej. My chcemy się skupiać na projektowaniu pewnych potrzeb, rozwiązań dla młodych ludzi właśnie związanych z naszym regionem. Teraz też jesteśmy na etapie projektowania kolejnych projektów. Przede wszystkim będziemy chcieli organizować też wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Też takie działania tutaj w tym obszarze już podjęliśmy, ale także też takim kluczowym aspektem, na którym chcemy skupić się jako Fundacja Instytut Rzeszowski, są tematy związane z bezpieczeństwem, też zagrożeniami, też przede wszystkim też ze względu właśnie na to strategiczne położenie samego Rzeszowa, Jasionki, tego, że tutaj znajdują się bazy wojskowe, to też jest taki bardzo newralgiczny punkt na mapie Europy, a nawet świata. De facto na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego też było widać, ile tej ciężkiej broni i amunicji tutaj właśnie na Jasionce się znajdowało, ale to także przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa w obszarze zagrożeń, z którymi mierzy się dzisiaj nasze społeczeństwo. Też swego czasu została wydana przez ministerstwo broszura, jak zachować się w różnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożenia, ale też to, co widzimy i to, co też jakby wypływa z moich bezpośrednich spotkań, obserwacji, ale także właśnie z raportów, które opracowaliśmy, to jest potrzeba większej edukacji młodych ludzi, jak zachować się na przykład na wypadek zagrożenia. Już nie mówię tylko samego na przykład konfliktu zbrojnego, ale nawet na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, powodzi, pożaru czy innych tego typu zachowań, więc też my takie działania będziemy chcieli we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przede wszystkim z młodymi ludźmi podjąć tak, żeby też właśnie przygotować to społeczeństwo na właśnie też takie sytuacje.
3: Czyli w takim razie w najbliższej przyszłości planujecie odwiedzać różne miasta województwa podkarpackiego?
6: Tak, przede wszystkim właśnie też zaprojektowaliśmy kilka nowych programów, przede wszystkim właśnie w tym związanych z obszarem bezpieczeństwa, ale nie tylko. Takich jak na przykład powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat krośnieński i wiele jeszcze, powiat łańcuski i wiele jeszcze innych powiatów, które z którymi też bardzo dobrze mi jako mojej osobie skromnej się współpracuje, bo jest wiele samorządów w naszym regionie, które są otwarte na potrzeby młodych ludzi, chcą współpracować z nami i też tworzą właśnie chociażby też takie organy, z którymi też jest fajnie się współpracuje, czyli na przykład młodzieżowe rady. Też takie rady powstają na terenie naszego województwa, jest ich coraz więcej. Taka rada jest chociażby właśnie w Łańcucie, w Leżajsku. Są młodzieżowe rady, tutaj mówię o tych młodzieżowych radach powiatowych, ale są też młodzieżowe rady gmin czy miast. No i my też właśnie też takich młodzieżowych liderów też chcemy szkolić. To też jest jakby nasz jeden z głównych celów i założeń.
3: Jak właśnie mierzycie efekt właśnie swojej pracy z młodzieżą?
6: Przede wszystkim za pośrednictwem grupy zaangażowanych młodych ludzi, którzy również potem angażują się w działania innych podmiotów, czy sami też takie podmioty tworzą. Bardzo cieszę się, że bardzo wielu uczestników naszych projektów potem angażuje się w działania chociażby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To akurat mówię też o tych projektach, które gdzieś tam współtworzyłem. Też jedna z naszych uczestniczek została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta właśnie w Stalowej Woli. Pani Maja Pogorzelec, pan Jakub Bednarz też jest zaangażowany w tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Bojanowie. I to jest jakby chyba takim kluczowym chyba aspektem jest to, że ci młodzi ludzie często gdzieś tam pokonują swoje własne bariery i często to są osoby, które gdzieś tam nie miały nawet takiego poczucia sprawczości, wpływu, bycia wysłuchanym przez władzę, a dzisiaj same działają w różnych organach, tworzą też własne organizacje młodzieżowe, działają właśnie w samorządach uczniowskich i też no, chyba to nas najbardziej cieszy, że kiedy widzimy, że kiedy podczas tych spotkań, tych debat, tych dyskusji czy tych raportów projektujemy pewne rozwiązania, przekazujemy je decydentom i to, że te rozwiązania mają potem szansę być wcielane w życie i też bardzo często ci decydenci biorą udział w tych naszych działaniach, chociażby realizując projekt Podkarpackie Rozmowy Czas na Głos Młodego Pokolenia. Zorganizowaliśmy serię debat na różne tematy, od zdrowia psychicznego przez tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, właśnie z tematy związane z wykluczeniem komunikacyjnym. Te staramy się właśnie tak, żeby przede wszystkim oddać głos młodym ludziom, tak żeby ci młodzi ludzie mogli powiedzieć o tym, co ich interesuje, co chcą poprawić, co chcą zmienić i też to, co było takim naszym chyba największym atutem tych naszych projektów, jest przede wszystkim to, że chociażby w ramach tych projektów ci liderzy byli wcześniej przygotowywani do tego, żeby brać udział w takich panelach dyskusyjnych, żeby nie bali się zadawać trudnych pytań, ale do tych paneli też zapraszaliśmy właśnie decydentów, zapraszaliśmy właśnie przedstawicieli władz, parlamentarzystów, samorządowców, tak żeby mogli oni bezpośrednio skonfrontować z młodymi ludźmi. No i też przede wszystkim to jest to, że ci młodzi ludzie właśnie potem też mają okazję tworzyć takie organy, tak żeby być po prostu na co dzień też wysłuchiwani, i to też jest jakby naszym celem, żeby tych rad młodzieżowych było jak najwięcej i też żeby też rady młodzieżowe nie miały takiego charakteru fasadowego, że one sobie tam są, spotykają się raz do roku, jest jedno pamiątkowe zdjęcie i tyle, tylko żeby realnie faktycznie prowadziły swoje działania na terenie gminy, czy powiatu, czy konkretnej szkoły, w której dzieci, młodzi ludzie działają, wysłuchiwali właśnie potrzeb i też właśnie tworzyli się właśnie tacy liderzy, którzy też myślę, że przyszłościowo będą też zabierać głos w tym dorosłym życiu. To, co jest naszym takim problemem, który też jakby dostrzegam jako młody człowiek, jest to, że nawet patrząc dzisiaj na wiek radnych, czy już nie mówiąc tutaj o parlamentarzystach, no to jednak brakuje reprezentantów młodych ludzi.
3: Głosu młodego pokolenia.
6: Tak, brakuje właśnie głosu młodego pokolenia, no ale też jakby chcemy też, żeby też to zrównoważyć, żeby te wszystkie głosy były słyszane, czyli ludzi młodych, ludzi w wieku średnim, jak również seniorów, bo to są takie kluczowe grupy, no ale no staramy się przede wszystkim, skupiamy swoje działania właśnie na młodych ludziach, tak żeby ich kształcić, tak żeby też w przyszłości byli przygotowani do pełnienia różnych ról i funkcji społecznych.
3: Czy Fundacja Instytut Rzeszowski angażuje może wolontariuszy w swojej działalności?
6: Tak, no ci wolontariusze byli przede wszystkim widoczni przy tworzeniu raportu, bo oni bardzo aktywnie właśnie też brali udział w procesie zbierania ankiet, czy przy samym procesie potem tworzenia tego raportu, jak również też byli zaangażowani w inne działania, chociażby też pomagali przy organizacji wyjazdu studyjnego, który odbył się w ramach projektu właśnie Rzeszowską Młodzieżą za Pan Brat, ale też takiej codziennej, bieżącej działalności Fundacji Instytut Rzeszowski. Będziemy chcieli, aby robić też więcej spotkań też dla mieszkańców i też angażować właśnie przedstawicieli różnych środowisk. Bardzo cieszę się, że chociażby ten raport, który właśnie powstał w ramach tego projektu, on będzie przekazywany przedstawicielom różnych instytucji publicznych. Przekażemy go m.in. prezydentowi miasta Rzeszowa, staroście rzeszowskiemu, samorządowcom z terenu właśnie całej aglomeracji rzeszowskiej, jak również będziemy dążyć do tego, żeby te rozwiązania, te pomysły, które wybrzmiały właśnie podczas tego procesu, chociażby zbierania ankiet, to co młodzi ludzie, właśnie wolontariusze te ankiety zbierali, tak żeby po prostu to, co wypracowaliśmy, aby miało realny wpływ, żeby to nie był tylko prosty, zwykły dokument, który będzie schowany do szuflady, a był to dokument, który będzie miał realną moc oddziaływania.
3: Przechodząc już tak w sumie do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać pana, jakie było takie największe wyzwanie fundacji od momentu jej powstania i może z czego jesteście najbardziej dumni?
6: Chyba najbardziej dumni wydaje mi się, że jesteśmy na ten moment z tego raportu, który opracowałem wspólnie z panem doktorem Karolem Leszczyńskim. Bardzo cieszę się, że właśnie w ten proces tworzenia tego raportu zaangażowało się bardzo wiele wolontariuszy, studentów chociażby Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, szkół uczniów ponad podstawowych z terenu miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego. To w sumie się wydaje, że to jest taki na ten moment nasz największy sukces, taki znak rozpoznawalny. Największe wyzwania wydaje mi się, że myślę, że jeszcze dopiero przed nami. Na ten moment wydaje mi się, że działamy aktywnie, prężnie i docieramy właśnie tutaj do różnych grup społecznych, aby ich angażować w takie codzienne aktywności. To, na czym nam najbardziej zależy, to na tym, żeby to był podmiot, który będzie faktycznie projektował rozwiązania, które będą zrzeszać specjalistów, też ekspertów z różnych dziedzin. Bardzo cieszę się, że ten raport też recenzowała pani profesor Krystyna Leśniak-Moczu, która jest uznanym naukowcem, socjologiem tutaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego i też było nam bardzo miło, kiedy no też ta recenzja była bardzo, miała tutaj taki bardzo pozytywny charakter i też na pewno zależy na tym, żeby takich debat, dyskusji, jak chociażby podczas podsumowania projektu, aby było ich więcej, żeby ta dyskusja, debata na temat tego raportu coraz mocniej się rozwijała. No i tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby właśnie też te grupy angażować.
3: Z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby Pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
6: Zachęcam do tego, żeby przede wszystkim brać aktywny udział w życiu publicznym, w życiu społecznym, aby angażować się w różne formy działalności społecznej. Naprawdę jest to świetne narzędzie, miejsce do tego, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnych przekonaniach, aby też być aktywnym, też spotykać się z

0: myślę, że to jest taki może też trochę apel do mieszkańców naszego regionu, aby po prostu nie bać się zabierać głosu, a do młodych ludzi przede wszystkim to, aby właśnie angażowali się, bo to jest dość istotny element ich przyszłości, bo to od młodych ludzi też zależy, jak to nasze województwo będzie wyglądać. Jeżeli młodzi ludzie tego głosu zabierać nie będą, to będą decydować starsi, a starsi często mają trochę inne doświadczenie i inne spojrzenie niż młodzi ludzie na wiele różnych spraw.
1: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
2: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
3: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
4: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć, muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne, czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
5: Pomysł. Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli jak dobrze się przygotować do sesji, musi być pomysł. Ja to zawsze mówię, trzeba napisać scenariusz, żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł, to najważniejszą rzeczą jest przygotowanie dobre.
3: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
5: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam, i wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzę sobie, bo mówmy sobie dalej per pan, pani, no i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. No, dobry makijaż, no mieliśmy zajęcia, mieliśmy tutaj, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam, no, ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no, moim zdaniem ten makijaż jest, musi być. Zawsze o tym mówię, że makijaż to podstawa. Jak normalnie się idziemy na wesele i robimy makijaż, to na wesele, no to każdy mówi, a to już mocny makijaż. Nie, to ja mówię, do sesji zdjęciowej razy 3, czyli ten makijaż musi być dużo mocniejszy.
3: Czyli patrząc teraz na mnie na przykład, czy mój makijaż nadawałby się na taką sesję zdjęciową?
5: Tak, oczywiście. Ale ja bym tam jeszcze trochę pudru dorzucił na nosek.
3: Czyli po prostu to musi być taki makijaż intensywny, taki, który jest troszkę przerysowany?
5: Takim... Nie, może, znaczy to zależy, jaka sesja by była, ale mocny makijaż. Sesja beauty, nie? To jest taka najbardziej, gdzie jest makijaż mocno wymagany, taki profesjonalny. Sesji beauty nie można zrobić bez makijażu. Kiedyś modelka przyszła do nas, no taka młoda dziewczynka, no i no jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie, te też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
3: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia, takiego atrakcyjnego zdjęcia?
5: Myślę, że tak, no na tą chwilkę to jest tak, no, no my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia, pokazujemy jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jak,

0: jakieś tam niedoskonałości, to staramy się to usunąć, nie? Bo jest w tej chwili programy są fajne, można to poprawić. Dlaczego nie? Bo niektórzy mówią, że no, nie powinno się, ale ja twierdzę, że tak, że jest do poprawienia i można.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
4: No to może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
5: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a dwa lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
4: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
5: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko, w Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż. Zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były, malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
4: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
5: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
4: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
5: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzi mi na myśl, słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
4: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
5: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
4: A czy portretował tylko kobiety?
5: Prócz wizerunków prezentujących kobiety w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
4: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
5: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
4: Nie bał się kolorów.
5: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą, tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
4: Tutaj wspomina Pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest no, dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
5: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego, i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
4: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
5: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego, stacja rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach, w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z Cyganerią Krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
4: Czy portretował także francuskie kobiety?
5: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pienikowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie Zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
4: Znamy imiona tych kotów?
5: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
4: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
5: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
4: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
5: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzeszę uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne. W tym momencie prezentujemy bardzo ciekawą wystawę czasową Lalki, pluszaki, klocki, czyli Co bawi od lat. Jest to wystawa stworzona wespół Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Na wystawie znajdą Państwo także zabawki pochodzące z Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, a także z prywatnych muzeów jak Bricks and Fix and Wheels and Hills z Krakowa. Na ekspozycji prezentujemy pluszaki, lalki, gry planszowe z lat 60. XX wieku, a także współczesne zabawki, więc myślę, że będzie to nie lada gratka dla najmłodszych. Natomiast starszym pozwoli to na taką sentymentalną podróż do przeszłości. Natomiast drugą wystawą, na którą pragnę serdecznie Państwa zaprosić, jest Kruche Dziedzictwo Pacykowa, ceramika ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tutaj z kolei ukazujemy niezwykły dorobek fajansu w Pacykowie. Na ekspozycji mogą Państwo zobaczyć unikatową ceramikę, która pochodzi z założonej przez Aleksandra Rogale-Lewickiego manufaktury, założonej w 1912 roku. Oczywiście zarówno do jednej i drugiej wystawy wraz z paniami edukatorkami stworzyłyśmy bardzo ciekawą ofertę edukacyjną. Także pragnę zaprosić grupy szkolne, grupy dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnością, ponieważ dla nich również przewidziałyśmy bardzo ciekawe zajęcia.
4: Skoro już mówimy o takich osobach z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, to w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego można się też poruszać windą. Miałam dzisiaj przyjemność zwiedzać w ten sposób galerię razem z panią Justyną.
5: Tak, myślę, że jest to ogromne ułatwienie. Dzięki temu zwiększamy dostępność i możliwość zobaczenia tak pięknych zbiorów i ciekawych wystaw.
4: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
5: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
4: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
5: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
4: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
5: Poniekąd tak.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Dzisiaj zabieram Was do Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Miejsca, gdzie historia spotyka się z pasją, a każdy dzień tętni muzyką, tańcem i kreatywnością. Zajrzymy za kulisy codziennego życia tego kameralnego ośrodka i posłuchamy o zajęciach artystycznych, koncertach, musicalach i warsztatach, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych ze Stalowej Woli i okolic. O teraźniejszej działalności i planach na przyszłość rozmawiam z kierownikiem Sokoła, panią Ewą Cisło oraz z koordynatorką działań artystycznych, panią Karoliną Nowak. Zostańcie z nami.
4: Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a dokładniej w Rozwadowskim Domu Kultury i dzisiaj porozmawiamy sobie o jego historii i działalności. Są ze mną
2: Ewa Cisło, kierownik Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Dzień dobry.
6: Karolina Nowak, koordynator działań artystycznych.
4: No to może na początek, kiedy zaczęła się historia miejsca, w którym się teraz znajdujemy i jak zmieniała się jego rola przez lata?
2: Budynek, w którym się znajdujemy, ma już ponad 100 lat. Został wzniesiony w 1906 roku jako siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Budynek został wzniesiony ze składek społecznych mieszkańców Rozwadowa i służył tutaj jako miejsce spotkań. Natomiast przez lata pełnił różne funkcje i na przełomie lat 20. i 30. XX wieku znajdowała się tu też Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkół Zawodowych. W 1936 roku na szczycie budynku nadbudowano tutaj rzeźbę Sokoła, którą możemy widzieć stojąc naprzeciwko budynku. Po II wojnie światowej przez dłuższy czas ten budynek był w ogóle nieużytkowany. W latach 60. przeznaczono ten budynek na siedzibę harcerzy i to był tak zwany dom harcerza. Natomiast w 1960 roku przeprowadzono prace remontowe i tutaj zlokalizowany został Dom Kultury Ronita. W 1980 roku natomiast też tutaj znajdował się Sąd Rejonowy Stalowej Woli, jakiś wydział tutaj jakby miał swoją siedzibę. I później tak naprawdę od początku lat 90. XX wieku obiekt był całkowicie nieużytkowany. Było to miejsce przez jakby dekady miejsce spotkań dla lokalnej społeczności i w ramach jakby tych lat służył różnym potrzebom. Natomiast pomysł wznowienia działalności tego miejsca już tkwił od bardzo dawna i dopiero w 19 roku udało się jakby sfinalizować tutaj, pozyskać środki na modernizację tego obiektu.
4: Czyli Rozwadowski Dom Kultury działa od 2021 roku. I jaką on teraz pełni funkcję? Czy różni się od tego, co było przedtem?
2: Tak, działamy od 2021 roku, natomiast proces dofinansowania remontu rozpoczął się już w 2019 roku i obecnie jesteśmy filią Miejskiego Domu Kultury i jesteśmy takim, ja to nazywam osiedlowym domem kultury, bo jakby skala tutaj w porównaniu do Miejskiego Domu Kultury jest znacznie mniejsza i jeżeli chodzi o naszych uczestników zajęć, to też głównie to są mieszkańcy właśnie i Rozwadowa, ale też okolicznych miejscowości tutaj z tej strony Stalowej Woli.
4: Dobrze, no to znamy już kilka szczegółów na temat tej starszej i nowszej historii Rozwadowskiego Domu Kultury, a teraz przejdźmy sobie do czasów obecnych. Jaką właśnie działalność pełni Rozwadowski Dom Kultury i co właśnie oferujecie u siebie mieszkańcom Stalowej Woli?
2: Rozwadowski Dom Kultury, Sokół, jest to instytucja, która skupia się głównie na działalności artystycznej. Skupiamy tutaj i młodzież, i dzieci, i dorosłych, i seniorów na różnych wydarzeniach. Są to zajęcia artystyczne, warsztaty, spektakle, koncerty, a także różne imprezy plenerowe, które staramy się angażować co roku. Też jesteśmy otwarci jakby tutaj na potrzeby mieszkańców i za każdym razem staramy się jednak słuchać tych głosów mieszkańców czy osób, które do nas po prostu przychodzą i jakby wyrażają swoje opinie czy jakieś poddają pomysły i staramy się brać to pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce kameralne i przyjazne dla wszystkich pokoleń. No i tak na co dzień działamy jako po prostu dom kultury.
4: Czyli takie pomysły na projekty, na wydarzenia czerpiecie od mieszkańców?
2: W większości tak. Są to pomysły mieszkańców, ale są to też rzeczy, które robiliśmy wcześniej, czyli jakby w macierzystej jednostce. Jeżeli chodzi o na przykład imprezy plenerowe, no to bardzo dużo imprez plenerowych też wyszło, pomysły wyszły z Domu Kultury, więc przenieśliśmy je po prostu tutaj jakby na przestrzeni rynku w Rozwadowie. A jeżeli chodzi o zajęcia, no to w 2019 roku odbyły się też konsultacje dotyczące działalności przyszłego Domu Kultury. I tam też od mieszkańców dowiedzieliśmy się, czego brakuje tutaj na osiedlu. Niektórym też jest daleko dojeżdżać do Domu Kultury w Stalowej Woli, więc im by było wygodniej tutaj jakby przyprowadzić dziecko na różne zajęcia artystyczne. Dlatego ta nasza oferta jakby ona cały czas się rozbudowuje, ale to są też jakby rzeczy, które się dzieją na bieżąco też w Domu Kultury, czyli wszelkie zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne czy nauka gry na instrumentach.
4: To jak wygląda taki typowy dzień w RDK-u? Taka codzienna wasza działalność, bo podejrzewam, że takie wydarzenia, koncerty to raczej tak rzadziej troszkę.
2: Jeżeli chodzi o naszą działalność na co dzień, to pracujemy od poniedziałku do niedzieli tak naprawdę. Odbywają się tutaj zajęcia i dopołudniowe, i popołudniowe. Sporadycznie organizujemy różne tematyczne warsztaty. Mamy stałą współpracę ze szkołą dziewiątką. Przychodzą do nas dzieci na zajęcia. Zamiast być w szkole, przychodzą tutaj na zajęcia umuzykalniające z naszymi instruktorami. Na co dzień też współpracujemy z partnerami tutaj z okolic Rozwadowa. Są to przedszkola czy szkoły, które przychodzą do nas na występy, w sensie oni organizują te występy u nas, żeby dzieci mogły poznać to miejsce czy wystąpić na prawdziwej scenie. Także tak wygląda nasza codzienność. Jest to również planowanie różnych wydarzeń, promocja, którą tutaj jakby we własnym zakresie też staramy się prowadzić. na bieżący kontakt z osobami, które do nas przychodzą, czy z uczestnikami zajęć, z rodzicami. Także tak nasza codzienność tutaj wygląda. Dopinanie harmonogramu zajęć, wydarzeń.
4: To może zanim przejdziemy sobie do tej takiej waszej codziennej oferty edukacyjno-kulturalnej, z tego co tu słyszę, głównie dla dzieciaków, to chciałabym jeszcze zapytać o takie wydarzenia kulturalne, o których mówiłaś wcześniej, że organizujecie takie. Czy to są takie wydarzenia cykliczne, czy jakieś okolicznościowe? Może jakieś przykłady przychodzą ci do głowy?
2: Jeżeli chodzi o wydarzenia, mamy raczej już stały taki harmonogram wydarzeń w ciągu roku.

0: I mogą przyjść, pokazać, co potrafią. No i tak, działamy jak szkoła, zaczynamy od września do czerwca, taki mamy sezon. No jeśli chodzi o wakacje, również mamy ofertę taką dodatkową, skierowaną dla dzieci, zwykle od 7 do 11 roku życia. I są to wakacje z mażoretkami, są to wakacje plastyczne oraz artystyczne.
1: A co z feriami?
0: Ferie również mamy w ofercie. Zapraszamy serdecznie na ferie artystyczne, gdzie tworzymy spektakle z dziećmi. Mamy 5 dni, 5 dnia robimy mini spektakl dla rodziców.
1: Znamy już historię Rozwadowskiego Domu Kultury, zarówno tę starszą, jak i tę nieco nowszą. Wiemy, jakie zajęcia właśnie oferuje RDEK, czyli znamy już też teraźniejszą działalność tego miejsca, a teraz chciałabym przejść do przyszłości, spojrzeć w przyszłość i zapytać, jakie macie plany na najbliższy czas? W czym chcecie się realizować, czy jakie macie plany, marzenia?
2: Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno chcemy utrzymać stan, jaki mamy, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne. Co roku jest to ponad 200 dzieci w naborze. Co roku też brakuje miejsc i wydaje się, że potrzeba ich więcej. I to chcemy utrzymać. Jeżeli się da, to będziemy chcieli poszerzyć jakby naszą ofertę o różne i jeszcze inne, czy działania, czy warsztaty, czy zajęcia, których u nas w ofercie jeszcze nie było.
1: Jakieś konkretne pomysły?
2: Mamy jeden pomysł, który będziemy się starać wdrożyć. Jeszcze nikt o nim nie słyszał. Na razie tutaj jest w naszym jakby wewnętrznym kręgu. Mamy taki pomysł, żeby dać możliwość młodym talentom zaprezentować się na naszej scenie. Tak tylko to chciałabym rzucić, jeszcze nie mamy szczegółów, ale...
1: Taki konkurs talentów?
2: Może nie bardziej konkurs, tylko bardziej takie danie miejsca i możliwości, żeby młodzi artyści mogli zmierzyć się ze sceną, z prawdziwymi światłami, z obsługą sceniczną, czy z występami dla publiczności. Kiełkuje u nas taki pomysł w głowie. Na razie jesteśmy w fazie dyskusji wewnętrznych, także zobaczymy, czy uda nam się ogłosić taki, nie wiem jak to nazwać, czy nabór, czy taką scenę Sokoła dla młodych talentów. Taki mamy pomysł na przyszłość. Co więcej, no realizować to, co realizujemy do tej pory, starać się utrzymać właśnie te grupy, utrzymać kontakt ze społecznością, czy ich zaangażowanie, żeby było tak samo dobre, jak jest teraz, bo na każdym jednym wydarzeniu jednak mamy pełne sale. Z racji wielkości sali musimy grać niejednokrotnie dane wydarzenie kilka razy. Ale to daje nam jakby poczucie, że to, co robimy, jest ważne tutaj dla mieszkańców i dla tych osób, które mogą do nas przyjść.
1: Co chciałabyś powiedzieć mieszkańcom Stalowej Woli, którzy nie odwiedzili jeszcze Rozwadowskiego Domu Kultury, żeby to zrobili?
2: Oczywiście chciałabym zachęcić, żeby nie bać się przekroczyć progu Rozwadowskiego Domu Kultury Soku, bo zawsze tutaj chętnie porozmawiamy, chętnie usiądziemy, przedyskutujemy różne tematy, także zapraszamy na nasze wydarzenia, zapraszamy dzieci na nasze zajęcia. Też miło by było, gdybyście polubili naszą stronę oficjalną na Facebooku, czy zaglądali na naszą stronę internetową. Tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda. Jest tu przytulnie, jest kameralnie, jest miło.
1: Potwierdzam.
2: Bardzo się cieszę. Tak, mamy młodą kadrę instruktorską, więc myślę, że to też dużo znaczy dla uczestników zajęć, dla dzieci, że nie boją się jednak tutaj przychodzić i chcą wracać.
3: Od miłości do jednego konia zaczęła się historia, z której zrodziła się Fundacja Gawroszówka. Jej biuro mieści się w Stalowej Woli, a podopiecznych można odwiedzić w pobliskich Jastkowicach. Dzisiaj to miejsce daje schronienie kilkudziesięciu zwierzętom, chorym, starszym i tym niechcianym. O początkach Fundacji Gawroszówka, codziennej pracy oraz planach na przyszłość rozmawiam z jej założycielką, panią Agnieszką Wilusz. Małyszą.
1: Na początek naszej rozmowy o Fundacji Gawroszówka takie pytanie o nazwę. Skąd właśnie taka nazwa Gawroszówka i co ona dla pani oznacza? Albo co generalnie oznacza to słowo?
4: Nazwa Gawroszówka pochodzi

0: Po prostu od imienia konia, który był no, taką pierwszą końską miłością w moim życiu. Od gawrosza.
1: Czy to słowo jakby coś też oznacza, czy to po prostu taki pomysł pani miała i to jest takie słowo stworzone przez panią imię?
0: Nie, po prostu koń urodził się, dostał imię u swojego hodowcy, gawrosz, i taki trafił do mnie już po prostu nazwany gawroszem. No z racji tego, że bardzo go pokochałam i długie lata był ze mną. Fundacja jest w zasadzie założona od niedawna.
1: To kiedy jakby w zasadzie powstała Fundacja Gawroszówka i z kim ją pani prowadzi?
0: Fundacja powstała w połowie kwietnia 2023 roku. Założyliśmy ją razem z mężem i prowadzimy ją razem.
1: Ktoś wam w tym pomaga, jakby w prowadzeniu tej działalności? Czy w Fundacji Gawroszówka macie jakichś wolontariuszy?
0: Pomagają nam przyjaciele, znajomi i jest też część ludzi, których nigdy na oczy nie widzieliśmy, ale pomagają, tak, przysyłają nam karmę. Często wystawiamy też prośbę o zbiórkę na konkretny cel, czy na sterylizację. Zbieraliśmy na kojec dla psa i są osoby, które nam pomagają, są też wolontariusze, na których możemy liczyć.
1: Co było takim impulsem dla pani do założenia Fundacji Gawroszówka?
0: No właśnie od dziecka w sumie i ja, i mąż jakoś tak znosiliśmy takie zwierzaki, które potrzebowały pomocy. Mąż często ptaki, różne gatunki ptaków, ja psy, koty. Później na swojej drodze życia jakoś tak trafiłam na konie i uderzyło mnie w życiu taki brak poszanowania właśnie dla zwierząt gospodarskich, dla koni, dla kóz, które często żyją krócej, bo człowiek tak chce, a są to zwierzęta takie jak kot czy pies i mogą być kawał czasu z nami po prostu.
1: Mogą też być naszymi takimi członkami rodziny, nie?
0: Są bardzo mądre, przywiązują się i są wspaniałe, trzeba dać im często drugą szansę.
1: Jakie właśnie zwierzęta obejmujecie swoją opieką w fundacji?
0: Pomagamy głównie zwierzętom gospodarskim i taki był zamysł założenia fundacji. Konie, kozy, owce, czasem trafiają do nas skóry, które na przykład były wykorzystywane do znoszenia jajek i właściciel nie chciał, żeby trafiły na rosół i one u nas sobie dożywają swojego sędziwego czasu. W sumie różne gatunki zwierząt, również psy, trafiamy na koty, ale mówię, głównie są to konie, alpaki u nas mieszkają, jest krówka, która trzeba było ją wykarmić po prostu na smoczku, to samo dotyczy kóz, owiec.
1: To taka mała krówka?
0: No to jest akurat taka krówka zmiksowana, nie jest dużą krówką.
1: Czy właśnie zwierzaki, które są pod waszą opieką, mają swoje imiona?
0: Każdy jeden. Są też króliki, są świnki morskie i każde ze zwierząt, które u nas mieszka, ma swoje imię i naprawdę uwierzcie, że reagują na te imiona.
1: A kto w takim razie zajmuje się jakby nadawaniem im tych imion? Skąd w ogóle bierzecie pomysły na imiona?
0: Zdarza się tak, że po prostu jakieś imię od razu pasuje do zwierzaka. A często wystawiamy post na Facebooku z prośbą po prostu o pomysły na imiona i robimy po prostu losowanie i autentycznie wylosowujemy imię dla danego zwierzaka.
1: Takie, jakie miało być.
0: Dokładnie tak.
1: A ile generalnie teraz zwierząt obecnie jakby macie pod swoją opieką?
0: Myślę, że około 50 zwierząt będziemy mieć pod swoją opieką. W tym są też ptaki, gołębie gdzieś tam znalezione, uszkodzone i tak dalej, które już będą z nami do końca swoich dni.
1: Tak, rozmawiamy sobie o zwierzętach i całkiem pokaźnej ich liczbie, a nie zapytałam o siedzibę fundacji. Gdzie w zasadzie można was znaleźć?
0: Siedziba fundacji mieści się w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszki 1, ale tam właśnie znajduje się taka strefa komputerowo-papierowa fundacji. Natomiast zwierzaki na ten moment mieszkają w Jastkowicach i przeprowadzamy się do gminy Jarocin, do Majdanu Golczańskiego.
1: Czyli też zmiana powiatu.
0: Będzie zmiana powiatu i będzie zmiana miejsca. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki. i prawdopodobnie siedziba również się zmieni.
1: To kiedy w takim razie planujecie właśnie tę przeprowadzkę? Jeszcze w tym roku?
0: Tak, mam nadzieję, że przeprowadzić nam się uda w tym roku. Jesteśmy na etapie stawiania ogrodzeń, które, no ten etap został po prostu przerwany na czas zimowy, czas mrozów. Jest to kwestia po prostu wygrodzenia wybiegów dla zwierząt i przeniesienia po prostu budynków dla zwierząt, które są drewniane.
1: A co w takim razie będzie się znajdowało w przyszłej, nowej siedzibie Fundacji Gawruszówka?
0: No marzy nam się stworzenie trochę takiej planety zwierząt, żeby to był po prostu taki dom zwierząt, ale również chcemy prowadzić zajęcia animaloterapii. Obecnie też dojeżdżamy do często dzieci i młodzieży.
1: Do szkół?
0: Do żłobków, przedszkoli i szkół. Chcielibyśmy gdzieś tam w sferze marzeń stworzyć taki ośrodek animaloterapii. Chcielibyśmy móc dać dom, taki tymczasowy, dobry dom dla psów, kotów, królików, świnek morskich, starszych bądź schorowanych koni i innych zwierząt gospodarskich. No takie jest nasze marzenie i taki jest plan na przyszłość.
1: A jak w ogóle planujecie jakby rozwiązać kwestię tej nowej siedziby, tej nowej przestrzeni dla zwierząt, patrząc na to, jak one są jakby no różnych rozmiarów, o różnych potrzebach?
0: No tak, to jest bardzo ważne, żeby każde zwierzę, każdy gatunek miał przestrzeń dla siebie, taką bezpieczną, no czyli to jest związane z wolierami, z budową wolier, z zagrodami, z wybiegami, no z wiatami dla tych koni, dla krówek, dla kóz, no każdy musi mieć po prostu swój kawałek podłogi.
1: Wspominała Pani też przed chwilą, że prowadzicie takie zajęcia z animaloterapii, jeśli dobrze zapamiętałam. Na czym polegają takie zajęcia?
0: Na przykład zajęcia hipoterapii, czyli zajęcia na końskim grzbiecie, ale nie tylko, bo hipoterapią jest też spotkanie z koniem, nakarmienie go, wyczyszczenie go, obserwacja również tego zwierzęcia. No i dotyczy to każdego gatunku zwierząt, z tym, że no nie na każde zwierzę możemy wsiadać. Nie każde zwierzę będzie dla nas materacem, tak jak może być koń.
1: Co jakby daje udział w takich zajęciach?
0: Udział w takich zajęciach daje po prostu radość, wyrzut endorfin, poczucie szczęścia. Zwierzęta nas nie oceniają, nie krytykują. Bardzo często dzieci, młodzież otwierają się i po prostu mają większą chęć do życia.
1: Teraz chciałabym przejść do tematu adopcji i przyjmowania zwierząt pod opiekę. Czy możliwa jest u Was właśnie adopcja właśnie zwierząt, które do Was trafiają?
0: Tak, oczywiście. Szukamy domów adopcyjnych. Zwierzęta, które były naszymi podopiecznymi, na przykład konie, kozy. Jest kilka takich zwierzaków, które znalazły cudowne domy i cały czas na bieżąco takich domów szukamy. Do adopcji na ten moment są konie, są kozy, króliki, świnki morskie, pieski, wspaniałe, cudowne pieski. Jest zapotrzebowanie na domy adopcyjne, na domy tymczasowe i żeby ktoś nas po prostu wspomógł również, cały czas jest zapotrzebowanie.
1: A jakie właśnie warunki trzeba spełnić, żeby móc jakby adoptować czy stworzyć taki dom tymczasowy takim zwierzakom?
0: No to zależy od gatunku zwierzęcia. Jeżeli ktoś chciałby adoptować konia, no to musi mieć przynajmniej 2 konie u siebie, żeby ten trzeci koń stworzył z nimi taką grupę społeczną. Musi być wybieg bezpieczny dla koni. No i wiadomo, trzeba się tym koniem opiekować, karmić go głównie sianem, więc musimy mieć też jakieś pomieszczenie do przechowywania siana. W przypadku mniejszych zwierząt, no też to każdy z gatunków ma jakby swoją instrukcję obsługi. Trzeba się z tym zapoznać i oczywiście pomagamy, informujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć do siebie królika czy świnkę morską. Jeżeli chodzi o psy, jeżeli są to pieski młode, na ten moment mamy na przykład szczeniaczka z lasu, który szuka domu i w umowie adopcyjnej będzie zaznaczone, że w odpowiednim wieku należy go po prostu wykastrować. Nie chcemy rozmnażać zwierząt. Trzeba zadbać o szczepienia ochronne. No, po prostu trzeba o to zwierzę dbać.
1: A czy są u Was właśnie takie zwierzęta, które jakby nie są może, o, może tak, nie są może materiałem właśnie na takie zwierzę adopcyjne, może tak?
0: Jest na przykład alpaka, która trafiła do nas od hodowcy. Jest to alpaka, która naszym zdaniem do adopcji się nie nadaje, ponieważ porusza się na trzech nogach. Trafiła do nas, znalazła sobie jakby towarzyszy u nas i nawet dla psychiki takiego zwierzęcia nie wyobrażam sobie, żeby miał on zmieniać dom. Na pewno będą jeszcze zwierzęta, które no, z wielu powodów psychicznych czy fizycznych nie będą mogły szukać domów adopcyjnych.
1: Czy pod waszymi skrzydłami, jeśli to tak mogę ująć, znajdują się zwierzęta chore, czy również takie zdrowe?
0: Większość zwierzaków, które u nas mieszka, są to zwierzęta jakieś właśnie z niedomogami, albo fizyczne,
1: po przejściach,
0: albo kaleki, albo zwierzęta wiekowe już, niedowidzące, niesłyszące, jak pan lama. Mieszka u nas kózka balbinka, która urodziła się zupełnie niechodząca, no i po prostu właściciel oddał nam tą kozę, bo nie miał czasu się nią zajmować. Karmiliśmy ją ręcznie, bo chcieliśmy po prostu dać jej szansę na życie. I to wszystko działo się rok temu. Na dzisiaj balbinka nie jest zwykłą kozą. Nie dowidzi na jedno oczko. Ma jednego roga. Mówimy, że jest to taki nasz jednorożec. I również nie jest zwierzakiem adopcyjnym. Jest bardzo psychicznie z nami związana, ufa nam. Ale żyje sobie, nie cierpi, jest szczęśliwa. No i jest to też dla nas taka radość, że udało się jej pomóc i że może sobie ta balbinka po prostu żyć.
1: Często jest tak, że właśnie ludzie przynoszą właśnie, czy przyprowadzają właśnie do Was zwierzęta, którymi nie mogą już się opiekować albo nie chcą?
0: Tak, był taki w sumie 3 lata temu boom na króliki u nas. W zasadzie co chwilę ktoś dzwonił albo nawet przyjeżdżał właśnie z królikami, bo dziecko ma alergię, bo dziecko wyjechało na studia. I faktycznie był taki moment, że na przykład mieliśmy bardzo dużo królików pod swoją opieką, ale dzięki współpracy z Kicadełkiem w Rzeszowie udało się po prostu tym królikom znaleźć cudowne domy adopcyjne.
1: A czy to jest tak, że do Was zwierzęta trafiają głównie właśnie od takich no, już byłych właścicieli, czy nieraz znajdujecie te zwierzęta po prostu?
0: I tak, i tak. Bywa, że właśnie właściciel się z jakiegoś powodu, no może nie powiem pozbyć chce, ale no potrzebuje, żeby, właściciel potrzebuje, żeby tym jego zwierzęciem się zaopiekować, tak to nazwijmy. Ale zdarza się też, no mamy oczy otwarte i my, i nasze dzieci. I no i widzimy, że jest potrzeba, żeby, nie wiem, czy tego gołębia podnieść i spróbować poskładać mu skrzydło, czy nie wiem, tak jak ostatnio właśnie szczeniak jakimś cudem trafił na nas w lesie, w polach. Czy psy w kartonach, no jakoś to tak samo do nas, że tak powiem, przychodzi.
1: Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
0: Tak, trzeba po prostu widzieć.
1: A kto pomaga Wam na co dzień właśnie przy opiece nad tymi zwierzętami?
0: Wolontariusze wspierają nas dosyć mocno, jeśli chodzi o wyżywienie zwierząt, o organizację bazarków czy zbiórek. Natomiast tak, jeśli chodzi o codzienność, no to w zasadzie jesteśmy sami.
1: Czyli tu chodzi Pani o karmienie, czy...
0: Tak, no sprzątanie, karmienie zwierząt, spacery z psami. Mamy wolontariusza Marcina, który jak tylko ma czas wolny, to zawsze przyjedzie i wyprowadzi swojego ulubionego dolara na spacer. Ale wiadomo, jest tak, że no, ludzie nie mają czasu, prawda? Każdy jest zapracowany i każdy każdy ma jakieś swoje sprawy. Jesteśmy zadowoleni bardzo i wdzięczni z każdej pomocy, którą mamy, a tą, którą mamy, uważam, że nie jest to mała pomoc.
1: Ale zakładam, że wciąż brakuje rąk do pracy.
0: Tak, rąk do pracy brakuje i ja serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby przyjemne z pożytecznym połączyć, czyli siłownia, za chwilę pewnie solarium. I u nas będzie posprzątane, a wzmocnią się mięśnie u Państwa. Na pewno jakiś napływ endorfin przybędzie.
1: To gdzie można się zapisać do tej siłowni w Fundacji Gawruszówka w takim razie?
0: Zapraszam do kontaktu telefonicznego i możemy się zawsze umówić.
1: Z tego co wiem, to też mają Państwo stronę na Facebooku.
0: Tak, mamy profil na Facebooku Fundacja Gawruszówka. Można napisać przez profil właśnie Gawruszówki. Można przez WhatsAppa. No, serdecznie zapraszam.
1: I już zbliżając się tak do końca naszej rozmowy, chciałabym Panią zapytać o takie plany na przyszłość. Jakie są Wasze marzenia?
0: W przyszłości bardzo byśmy chcieli stworzyć taki dom dla zwierząt potrzebujących, wymagających po prostu pomocy. Takie miejsce bezpieczne dla ludzi również właśnie, nie tylko dla zwierząt, żeby mogły przyjść do nas osoby, które potrzebują tego kontaktu ze zwierzętami. Być może gdzieś tam w sferze marzeń, już chyba wspominałam, jest jakiś taki ośrodek animaloterapii, ponieważ te zwierzęta, które my ratujemy, one mogą też ratować nas.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

Esz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Kogut ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9:00. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Mysłowic. I nawet

0: dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie.

0: Polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. U nas 100% polskiej muzy w Radiu SK2. Ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla Was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda Muła. To będzie popołudnie pełne refleksji, inspiracji i bliskości z literaturą. 22 maja odbędzie się spotkanie autorskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku. Do udziału zachęca jej dyrektorka Iwona Nemeczek.
4: Zapraszamy na spotkanie z naszym lokalnym poetą, wiceprezesem Stowarzyszenia Literackiego Witryna, panem Grzegorzem Męcińskim. Będzie on prezentował swój najnowszy tomik wierszy.
3: Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w nowej siedzibie Niżańskiej Biblioteki.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

ciemności świat. Siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie Afromental. Bracia Figo Fago, DJ Kuba, Enej, Kacperczyk bracia, Kizo, Kuba, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, będzie Tymek, będą Wilki, będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim. Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

Kolejny dzień to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: już nie odwiedzę. Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana, i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. A tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK 2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobranocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką u nas schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.
1: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
1: SK2.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie ich przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: I po reklamie.

0: narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK 2. Za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu. Znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wstawić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda-Muła. Czas na dawkę sportowych emocji. Biegi przełajowe i kolarstwo cross-country w jednym. Tak zapowiada się 7. cross-duathlon, który odbędzie się w ciemnym kącie koło Stalowej Woli. Do udziału zachęca Agnieszka Sienkiewicz ze Stowarzyszenia Rowerzyści ze Stali.
9: 4 km biegu, 15 km na rowerze. Nie liczy się tylko wynik. Liczy się udział, emocje i dobra zabawa. Na najlepszych czekają nagrody, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal cross-duathlon.
8: Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, ale zapisy już trwają. Szczegóły na timekeeper.pl.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. Okay. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messiah.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym Mesajach w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
6: Od Mazur po góry szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
1: SK2.
6: Ostre, jak papryczki piripiri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Mamamoo.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100. To tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetą Idą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda-Muła. 31 maja Podkarpacie ponownie zamieni się w rowerową stolicę regionu. Setki miłośników dwóch kółek ruszą wspólnie w trasę podczas podkarpackiego rajdu rowerowego. O szczegółach Krzysztof Pomorski.
6: Rajd rozpocznie się o godzinie 8 z biurką pod starostwem powiatowym w Stalowej Woli, a zakończy około 15.30 w tym samym miejscu. Trasa licząca około 75 km poprowadzi uczestników przez najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Od Stalowej Woli przez Pysznicę, Jastkowice i Musików, aż poza Klików, gdzie zaplanowano wspólny odpoczynek w klimatycznym parku.
5: Tegoroczna edycja rajdu zgromadzi blisko 200 uczestników.
7: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szermietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
10: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
9: Mistrz Kolejorz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
7: Tak.
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
7: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
7: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

0: dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity.
1: SK2.
0: A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: tabletka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medale.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.
6: Najlepsze.

0: posprzątam i już wstawiam pranie i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
5: Minęła 15, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
6: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
5: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
7: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni nie wciągają nas.
5: A finał Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Omrąz zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
5: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie złoto-brązowa niedziela.
0: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 3 sety?
1: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
1: SK2.
0: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
5: Trzymamy.
0: No, wolne duchy, zaczynamy.

A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie. SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła. Przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11.
1: SK2.
0: Piłkarze ręcznie sobie myślą, a rzucić to wszystko.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również test dróg kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agnieszka Gazda Muła. To propozycja dla tych, którym znudziło się już scrollowanie telefonu i nie boją się rywalizacji w grupie. Strefa spotkań Przydmowskiego 11 w Stalowej Woli zaprasza do strefy gier planszowych. Mówi Dagmara Idec, koordynatorka tego miejsca.
16: Na tą strefę zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych. Jest to taka alternatywa od gry przed komputerem, że tak powiem. Fajny trening mózgowy i oczywiście, jak z każdej z naszych stref, można nawiązać super znajomości.
15: A spotkanie przy planszówkach odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 17 w Stalowo-Wolskiej Strefie Spotkań.
17: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
17: Oczywiście, że tak, na pewno.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
17: Nie, ale teraz w ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
0: No właśnie. Mam dla was takie hity Wesce 2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edyta Bartosiewicz. Witajcie. Najlepsze polskie hity Wesce 2.

Albo po prostu ma różowe okulary. Sama Quest 2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę. SK2.

z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. West 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Horbatowska, to są News Ski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20:30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron CMC. Warta zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: wyskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Maciek Musiałowski, Flora WSC2.
1: SK2.
0: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2

0: No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
14: SK2. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi dzisiaj. Zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska-Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skąd 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Atletico.

0: I po reklamie.
1: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również ofertę z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
0: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją 3. płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę 3. płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.

0: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów, to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: SK2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x30.

0: 3 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Muzyka 2.
1: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Miłośnicy motoryzacji i zabytkowych aut, już wkrótce będziecie mogli podziwiać prawdziwe perełki sprzed lat na trasach Podkarpacia. To podczas 4. rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, który odbędzie się w dniach 21-24 maja. W rajdzie wystartuje blisko 30 załóg z całej Polski, w tym także ze Stalowej Woli. Na uczestników czekać będą malownicze, choć kręte drogi prowadzące m.in. przez powiaty rzeszowski i przemyski. A więcej o tym wydarzeniu dowiecie się z rozmowy, którą przeprowadziłam z organizatorem i uczestniczką rajdu.
2: Marcin Ścipień, Automobil Klub Doliny Sanu.
3: Agnieszka Pierzchała, Automobil Klub Doliny Sanu.
1: Skąd wziął się pomysł właśnie organizacji tej rundy Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych właśnie w Jarosławiu i w regionie Doliny Sanu?
2: To było zupełnie naturalne, bo Jarosław ma przepiękny rynek zabytkowy, w który samochody zabytkowe pięknie się wpisują w tą scenerię, więc to była zupełnie naturalna sprawa, żeby rajd robić właśnie w Jarosławiu. A z drugiej strony Jarosław leży w środkowej części Doliny Sanu, więc rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, Jarosław, San.
1: Wszystko tutaj zagrało.
2: Tak, dokładnie, to wszystko zagrało i gdy pojawił się gdzieś tam w głowie taki pomysł na taką imprezę, no postanowiliśmy, że będziemy próbować ją organizować.
1: A już przechodząc do takich szczegółów, to jak właśnie będzie wyglądała trasa rajdu i ile kilometrów będzie liczyła?
2: Sam rajd, czy rywalizacja rajdu, będzie się składała z dwóch dni, gdzie te załogi będą pokonywać trasę w sposób sportowy. W piątek, 22 maja, zawodnicy mają do pokonania trasę z Jarosławia do Sanoka i z powrotem do Jarosławia, między innymi odwiedzając Dubiecko, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Mrzygód, no i sam Sanok, gdzie w Muzeum Budownictwa Ludowego załogi będą miały przerwę, a też z drugiej strony będą mogły zwiedzać w ogóle skansen właśnie w Sanoku, który jest też niesamowity i bardzo, bardzo piękny i bardzo urokliwy. Natomiast w sobotę, drugiego dnia, trasa będzie krótsza. Będą załogi miały do pokonania odcinek z Jarosławia do Radymna, później do Roźwienicy i z powrotem do Jarosławia. Przy czym w Roźwienicy przy Urzędzie Gminy będzie taki piknik motoryzacyjny, a w samym Jarosławiu właśnie na rynku będzie konkurs elegancji, no i później po południu parada ulicami miasta Jarosławia.
1: A na czym właśnie polega ten konkurs elegancji?
2: Konkurs elegancji polega na tym, że załogi prezentują przede wszystkim pojazd, w którym startują, ale też idea jest tego taka, żeby były te załogi ubrane w strój, ubiór z epoki tego samochodu, bo powiedzmy, że tak jak są załogi, startują na autach z lat 30., 40., no wiadomo, że ten ubiór jest taki bardziej retro niż tych załóg, które jadą samochodami z lat 80., powiedzmy, czy 90. To jest jedna sprawa. I druga rzecz, no zawsze na takim konkursie elegancji jest komisja, która rozpytuje poszczególne załogi. Skąd pomysł na taki samochód? Dlaczego właśnie takie auto? Jaka jest historia tego samochodu? Często są bardzo fajne, bardzo takie niesamowite rozmowy, czy też prezentacje, bardzo często takie osobiste, bo wtedy się nagle okazuje, że ten samochód, na którym ta załoga startuje, jest gdzieś wykopany z jakiejś stodoły sprzed iluś tam lat. Renowacja trwała kolejnych powiedzmy 10 lat i później właśnie oni biorą udział w tego typu zawodach. Także taka jest mniej więcej idea tego konkursu elegancji.
1: Jakich zabytkowych pojazdów możemy się spodziewać na trasie tegorocznej edycji? Generalnie skąd przyjadą ich właściciele?
2: No wiadomo, że mamy trochę załóg z Podkarpacia. To Stalowa Wola dosyć mocno stoi pod tym względem, ale są załogi z Krakowa, są załogi z Dolnego Śląska, są zgłoszone załogi z Kalisza, z Warszawy, więc no, jako runda Mistrzostw Polski śmiało można powiedzieć, że załogi są po prostu ogólnie z całego kraju właśnie.
1: A jeśli chodzi o same pojazdy, to jakich roczników możemy się spodziewać? Jakich marek?
2: Jeśli dobrze pamiętam, to najstarszy samochód to jest 1936 rok i to jest Steyr. Mamy Triumfy, no oczywiście Mercedesy, chociaż teraz trochę jest mniej tych Mercedesów, bo zawsze na rundach MPPZ było bardzo dużo Mercedesów, ale też jest dużo włoskich pojazdów, bardzo też no, pięknych i niesamowitych, ale teraz coraz mocniej jest obsadzana klasa aut, tych takich powiedzmy najnowszych, czyli grupa samochodów Post 90, gdzie tam już są samochody i też japońskie się trafiają, czy tak jak właśnie mówię, z naszych krajów tutaj bardziej europejskich, czy z dawnych krajów powiedzmy no, Demoludu, czy za czasów PRL-u, gdzie tych pojazdów było też no, ciekawych, nietuzinkowych i zaskakujących.
1: Ile załóg zgłosiło właśnie swój udział w rajdzie?
2: Załóg zgłoszonych mamy 26. Wynik powiedzmy, że jest dosyć średni, to nie, może nie jest bardzo słaby, no na pewno chcielibyśmy, żeby frekwencja była wyższa, ale z drugiej strony wiem, że te rajdy nie są łatwe, bo przede wszystkim
1: i kosztowne.
2: Są kosztowne, bo wpisowe kosztuje bardzo dużo, chociaż wiadomo, że jest pokryte tutaj pełne wyżywienie i nocleg. Natomiast no też rajd trwa 4 dni, więc tego czasu trzeba na to poświęcić dosyć sporo. Jeżeli ktoś jest na przykład chociażby z Kalisza czy z Dolnego Śląska, no to można sobie wyobrazić, że też jest kawał drogi do przyjechania do Jarosławia. Plus do tego trasa rajdu ma 300 km, więc jak ktoś się wybiera takim zabytkowym samochodem, jak my to mówimy kolokwialnie, na kołach, no to może mieć nawet grubo ponad 1000 km do przejechania, więc dla takiego auta to też nie jest proste i łatwe i oczywiste.
1: Tutaj wspominał pan, że rajd będzie trwał 4 dni.
2: W sumie 4 dni samej sportowej...
1: Licząc ten czwartek taki organizacyjny.
2: Tak, dokładnie.
1: To proszę nam właśnie przybliżyć właśnie trasę piątkowego etapu rajdu i kolejnych.
2: W piątkowy poranek startujemy z Jarosławia, jedziemy do Dubiecka, gdzie będzie próba sportowa. Później kolejna próba sportowa będzie w Dynowie na Placu Targowym i kolejny element rajdu to będzie przerwa w Dąbrówce Starzeńskiej i tam załogi będą miały taką przerwę na kawę, ciastko, chwilkę odpoczynku, bo nie ukrywam, że trasa w tym roku jest no, wybitnie długa, bo przejazd do Sanokowtu i z powrotem to dla takich zabytkowych samochodów czasami w takiej rywalizacji może być to nie lada wysiłek.
1: Czyli te 300 km to jest rekord?
2: Nie, myślę, że nie, ale...
1: Znaczy rekord, jeśli chodzi tutaj o...
2: O nasz rajd na pewno, tak. No, jeśli chodzi o nasz rajd, to bez wątpienia jest to najdłuższa trasa. Później z Dąbrówki Starzeńskiej załogi jadą przez Ulucz i dalej przez Tyrawę Wołoską, gdzie tam też będą mieli chwilkę przerwy. I z Tyrawy Wołoski, przejeżdżając przez Góry Słonne, słynne serpentyny, gdzie za dawnych czasów, albo może całkiem niedawnych czasów, odbywał się wyścig górski, załogi jadą do Sanoka. W Sanoku na parkingu przy Mosirze będzie próba sportowa i po tej próbie sportowej załogi jadą do Skansenu, do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Tam już na dłuższą przerwę i taka atrakcja będzie turystyczna, będą zwiedzać właśnie sam Skansen.
1: Czyli to był piątek, a co jeśli chodzi o sobotę i sobotnią trasę rajdu?
2: W sobotę zawodnicy startują, no może odrobinkę później w Jarosławiu, na trasę znacznie krótszą jak dzień piątkowy. No,
1: czyli dłużej śpią i krócej jadą.
2: No, tak można powiedzieć, ale w piątek dostaną dobrze w kość, więc będą dziękować. No, mają do pokonania trasę znacznie łatwiejszą. Pojadą do Radymna. W Radymnie będzie przy Urzędzie Gminy próba sportowa. Później pojadą do Rozwienicy, gdzie będzie taki właśnie, tak jak mówiliśmy, piknik motoryzacyjny. I po Rozwienicy jeszcze taką dosyć dłuższą dojazdówką przyjeżdżają do Jarosławia. W Jarosławiu, tak jak wspominaliśmy, będzie konkurs elegancji i po konkursie elegancji parada ulicami miasta, żeby te wszystkie załogi, wszystkie te samochody się pokazały właśnie mieszkańcom, ci, którzy może nie do końca mają czas, żeby mogli sobie zobaczyć, jakie te załogi właśnie przyjechały do Jarosławia z całego kraju na rajd.
1: No i przechodzimy do niedzieli, która jak się domyślam jest pewnie takim już podsumowaniem rajdu i wyłonieniem zwycięzców.
2: Rajd kończy się tą częścią sportową w sobotę i w sobotę tam już są podliczone wszystkie te punkty, punktacje i rozdane są nagrody i puchary dla wszystkich załóg. Natomiast w niedzielę już jest taki definitywny koniec rajdu i z hotelu Sanowa wszystkie załogi wracają już do domu, także to będzie taki ostatni moment, kiedy jeszcze ewentualnie można przybyć i zobaczyć te samochody tak w ostatnim momencie przed powrotem do domu.
3: A na trasie rajdu, czy będą gdzieś jakieś takie właśnie miejsca, gdzie mieszkańcy właśnie tych okolicznych miejscowości będą mogli zobaczyć rajd?
2: Tak, jak najbardziej tak. To co mówiliśmy, czyli te próby sportowe w Dubiecku, w Dynowie, w Sanoku na Mosirze, czy te przerwy, które będą miały miejsce w Dąbrówce Starzeńskiej, w Sanoku, czy w Węgierce, to jak najbardziej tak, można tam wtedy przyjść, zobaczyć te startujące załogi, także i w Radymnie, i w Roźwienicy. Będzie chwila takiej przerwy, gdzie można i porozmawiać z tymi zawodnikami, z tymi załogami startującymi, ale i także no, przyjrzeć się tym samochodom, które biorą udział właśnie w rajdzie.
3: Jak Państwo myślą, jaką właśnie rolę pełni ten rajd w takiej no, promocji regionu i takich lokalnych atrakcji turystycznych?
2: Ja myślę, że to jest bardzo fajne i ciekawe wydarzenie, bo tak jak rozmawiamy z lokalnymi władzami, które wykazują ogromną przychylność i dużą, powiedziałbym, radość, że taki rajd się u nich odbywa, czy startujące załogi mogą właśnie do nich przybyć. Jest to duża frajda i dla mieszkańców i ciekawe nową, bo takich rajdów za dużo, w szczególności tutaj w tym regionie nie ma, więc tu przychylność władz jest bardzo, bardzo duża. Impreza jest pod patronatem województwa podkarpackiego, także też się ogromnie cieszymy, że możemy tutaj właśnie gościć i pokazać te startujące załogi na tych pięknych samochodach.
3: Z tego, co mi wiadomo, to zapisy na rajd już się zakończyły, ale jest tutaj z nami zawodniczka, która właśnie będzie w najbliższym czasie właśnie startowała w tym rajdzie i tak się zastanawiam. Pani Agnieszko, w jaki sposób przygotowuje się Pani do tego rajdu i jaką rolę będzie Pani w nim pełniła?
4: Ja w naszym teamie pełnię rolę pilota. Przygotowania do rajdu obejmują całą załogę, czyli kierowcę, pilota i samochód. Przede wszystkim należy sprawdzić stan techniczny samochodu. No, chodzi o to, żeby samochód był sprawny. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania kierowcy, to wiadomo, że są próby sportowe, więc musi być przygotowany technicznie, w sensie czasem są wymagane kaski, czasem potrzebne są rękawiczki, to z takich technicznych rzeczy. Natomiast pilot ma za zadanie przygotować wszystko, co będzie niezbędne na trasie rajdu, czyli tak naprawdę nigdy nie wiadomo co. Na pewno musi być zaopatrzony w różnego rodzaju długopisy, markery, zakreślacze, żeby wyznaczyć sobie właściwie trasę, ponieważ na starcie do rajdu otrzymujemy książkę drogową, która tak naprawdę prowadzi nas do celu, którego nie znamy. Organizator powiedział mniej więcej, jakie to będą miejsca, w których się będziemy zatrzymywać i trzeba się przygotować, żeby się nie pomylić, bo to jest kwestia tego, że no, nie możemy zabłądzić, bo w rajdzie mamy różnego rodzaju zadania i zabłądzenie powoduje albo złe wykonanie zadania, albo spisanie niewłaściwych znaków, a to wiąże się z punktami karnymi.
3: Ja tak się zastanawiałam wcześniej, jak pan Marcin wspominał, że odbędą się próby sportowe, tylko nie wiem do końca, co to oznacza, na czym polegają takie próby sportowe, albo co to może być.
4: Próby sportowe to jest bardzo przyjemna część tego rajdu. To jest jazda określonym, wyrysowanym wcześniej torem, z którym należy się zapoznać i właśnie tu jest rola pilota taka, żeby ta próba sportowa była właściwie pokonana. Próba sportowa odbywa się zwykle na jakimś takim dużej powierzchni, typu duży parking, czy boisko, czy jakiś taki wybetonowany teren i ustawione są tam różnego rodzaju słupki. Przejechać trzeba tę trasę dookoła tych słupków w jakiś jasny, określony, wyrysowany sposób. No i tutaj nie ma miejsca na pomyłki, dlatego że błędne przejechanie trasy skutkuje bardzo dużą karą, to jest 150% najgorszego czasu, wyliczone z pomnożenia najgorszego czasu przez 150.
3: To jak na kartkówce, czasami się miało takie punkty jakieś ujemne.
4: Dokładnie tak.
3: No i najważniejsze, czy stresuje się pani przed tym rajdem?
4: Stres jest zawsze. Każdy w rajdzie jedzie po wygraną. Dlatego też to trochę żart, ale bardzo poważnie podchodzimy do tego rajdu. Czasem żartujemy sobie z uczestnikami, że dorośli ludzie martwią się, czy mają jeden czy dwa punkty więcej i co im to daje w całym rajdzie. Zawsze jest stres, żeby przyjechać właściwie, żeby się nie pomylić, żeby spisać odpowiednio zadania, znaki, bo tak jak powiedziałam, rajd trzeba przejechać zgodnie z określonymi zasadami. Nie tylko książka drogowa, ale także także zadania organizatora. Organizator czasem nakazuje nam spisywanie jakichś określonych znaków, na przykład ograniczeń prędkości albo zwierząt gospodarskich, ile ich było na trasie, w którym miejscu. Po drodze na trasie...
5: Czyli tu trzeba czasami jakieś krowy liczyć na pastwisku?
4: Zgadza się. Są zadania różnego rodzaju, na przykład zadania związane z jakimiś miejscami historycznymi bądź z miejscami ważnymi dla danego regionu i to zadanie dostajemy na kartce i musimy znaleźć odpowiedź na to zadanie w jakiejś określonej sytuacji.
5: No i tak już przechodząc do takiego podsumowania tej naszej rozmowy, czego życzą Państwo uczestnikom i kibicom tegorocznej edycji rajdu?
2: No przede wszystkim jak najmniejszej ilości pomyłek, jak największej frajdy z pokonywania trasy, która no bez wątpienia jest niesamowicie piękna, bo Góry Słonne i Dolina Sano, tutaj ta bardziej górska jest no niesamowitym miejscem. Dobrej zabawy, no powiedzmy jak najmniejszej, tak jak mówię, ilości błędów, bo to zawsze takie te drobne, tak zwane głupie błędy bolą najbardziej. Czasami się przegrywa naprawdę o jakiś tam mały włos.
5: Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach.
2: Dokładnie tak. To trzeba pamiętać o tym, że wprawdzie może i frekwencja nie jest ogromna, ale te załogi naprawdę są bardzo dobrze przygotowane. To są ludzie, mówiąc kolokwialnie, obczaskani w tego typu zawodach i tam rywalizacja czasami trwa do ostatniego metra rajdu. I chociaż samochody są totalnie różne, osoby, zawodnicy są różni, w sensie, że wywodzą się z różnych środowisk. Jedni są, powiedzmy, związani z zawodami lekarskimi, inni po prostu zajmują się

0: fajnych wrażeń, których na co dzień pewnie można nie doświadczyć.
1: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: To miejsce od kilku lat przyciąga mieszkańców Stalowej Woli bogatą ofertą zajęć i inicjatyw integrujących lokalną społeczność. Mowa oczywiście o strefie spotkań, miejscu aktywności lokalnej, o tym, jak wygląda jej tygodniowy rytm i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z koordynatorką strefy Dagmarą Idec.
3: Dzień dobry, dzisiaj odwiedziłam strefę spotkań Przydmowskiego 11 w Stalowej Woli i znajduję się dokładnie teraz w studiu nagraniowym, a ze mną jest nowa koordynatorka tego miejsca aktywności lokalnej, pani Dagmara Idec. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I może tak przechodząc do początku naszej rozmowy, zanim wejdziemy w takie szczegóły dotyczące poszczególnych stref, zacznijmy może od tego, czym w zasadzie jest strefa spotkań. Kiedy powstała i skąd w ogóle wziął się taki pomysł na takie miejsce?
4: Tak naprawdę strefa powstała w 2017 roku. Jest to otwarta przestrzeń tworzona przez mieszkańców dla mieszkańców. Ideą takiego miejsca jest aktywizacja mieszkańców, tak aby każdy mógł tutaj do nas zajrzeć, żeby poczuł się jak u siebie, zapoznać się z nowymi osobami, żeby ta integracja była na wysokim poziomie. Jesteśmy również otwarci na współpracę poprzez organizowanie nowych spotkań, tworzenia nowych stref, tak aby każdy mógł dla siebie znaleźć swoje miejsce.
3: No a z tego, co widzę, patrząc na grafik strefy spotkań, to tych pomysłów od mieszkańców nie brakuje, bo wasz grafik zapełniony jest w zasadzie zajęciami od poniedziałku do niedzieli. I może przejdźmy sobie właśnie tak przez poszczególne dni tygodnia i porozmawiajmy sobie o tym, co można tutaj porobić ciekawego. No i może zacznijmy sobie od początku tygodnia, czyli od poniedziałku.
4: O godzinie 17 zaczynamy strefą dla Ukrainy, która jest przeznaczona do integracji osób pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Stalowej Woli, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Natomiast o godzinie 17.30 zaczynamy kawiarenki językowe w formie online'owej. Język, który został wybrany, jest to język angielski. Na takich kawiarenkach prowadzący przeprowadza rozmowy tematyczne związane z świętami czy z codziennymi czynnościami, takimi jak wysłanie listu na poczcie oraz kwestie, które mogą być dla nas znaczące za granicą.
3: Czyli to był poniedziałek, a co się w takim razie dzieje we wtorek?
4: We wtorek o godzinie 14 zaczynamy strefą Ruszamy Brzuszkami. Jest to strefa skierowana do mam, które są w ciąży. Chcą porozciągać się oraz zaczerpnąć wiedzy od osoby prowadzącej, którą jest położna.
3: Czyli te duże piłeczki w dużej sali to są właśnie dla nich, tak?
4: Tak, dokładnie. Ta strefa się cieszy naprawdę dużym zainteresowaniem. Później o godzinie 17 mamy strefę gier planszowych. Na tą strefę zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych. Jest to taka alternatywa od gry przed komputerem, że tak powiem. Fajny trening mózgowy. I oczywiście, jak z każdej z naszych stref, można nawiązać super znajomości. A w środę zaczynamy strefą sąsiedzką o godzinie 11. To strefa przeznaczona dla osób, które chcą się zintegrować. Na przykład ostatnio mieliśmy event taki jak Dzień Gofra. Wszyscy się zebrali, zaczęli piec razem gofry. Dodatkowo fajna radocha była z tego. Dużo osób i pojadło, i popracowało, i naprawdę ta atmosfera była znakomita. Natomiast o godzinie 15.30 mamy strefę mam. Celem takiego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat świadomego macierzyństwa i integracja młodych mam. W trakcie takich spotkań stawiamy na wsparcie i wzajemne zrozumienie, szukając odpowiedzi tak naprawdę na różne pytania. Ta grupa rozwojowa jest przeznaczona dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci oraz mam małych dzieci do drugiego roku życia.
3: Czyli kolejna propozycja dla pań, które albo oczekują swojego dzidziusia, albo już zostały mamusiami.
4: Tak, jak najbardziej. Ta strefa również jest prowadzona przez panią położną. Kolejną strefą, już którąś, jak tutaj można zauważyć, ta środa jest dość intensywna, jest

0: dość różnorodnie. O godzinie 16 zaczynamy studio nagrań. Jest to przestrzeń, w której możemy pod opieką profesjonalisty nagrać swoją muzykę, nagrać podcast, wokal. Tak naprawdę możemy spełnić swoje marzenie, które mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, ale nigdy nie mieliśmy odwagi. A dzięki profesjonalistom jesteśmy w stanie wydać swoje marzenie, że tak powiem, na taśmie.
1: Czy te zajęcia właśnie w studiu nagrań, one są odpłatne?
0: Te zajęcia są bezpłatne. W strefie spotkań stosujemy zasadę wzajemności. Mamy tutaj na myśli, jeżeli my udostępniamy komuś studio, oczekujemy, że osoba może nam się odwdzięczyć na przykład przygotowaniem lub pomocą do różnych spotkań, zakupem kawy czy zorganizowania jakichś innych zajęć. I ostatnie zajęcia w środę na godzinę 17:30, spotkania brydżowe, stopień zaawansowany. Jest to strefa przeznaczona dla osób, które lubią grać w karty lub oczywiście jest możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu jako obserwator.
1: Są też takie zajęcia, w których możemy się nauczyć gry w brydża?
0: Tak, jak najbardziej rozważamy taką możliwość. Jeżeli tutaj pewna liczba osób nam się zbierze, która chciałaby się nauczyć grać w takiego brydża, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na otworzenie takiej grupy. Przechodząc do czwartku, ponownie mamy studio nagrań, z którego możemy skorzystać. Nie dodałam tego wcześniej, ale wspomnę, że na takie studio nagrań trzeba się wcześniej zapisać poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl.
1: Z tego, co tu widzę, to jest ta sama godzina, w środę i w czwartek.
0: Tak, dokładnie od godziny 16 do godziny 19. I przechodząc do piątku, strefa rękodzielnicza od godziny 17:30, w zależności od zgłaszanych potrzeb podejmujemy się różnorodnych technik, takich jak szydełkowanie, tworzenie własnej biżuterii, tworzenie dekoracji świątecznej, szycia. Jesteśmy również otwarci tutaj na propozycje. Jeżeli ktoś by miał marzenie stworzyć sobie swojego misia, jak najbardziej jest taka możliwość.
1: A jak w ogóle wybieracie takie tematy, które realizujecie na tych spotkaniach strefy rękodzielniczej? To są jakieś, nie wiem, burze mózgów?
0: Tak, jak najbardziej burze mózgów. Oczywiście wcześniej przed takim spotkaniem są ustalane kwestie związane z tematyką. Dodam tutaj, że na taką strefę rękodzielniczą trzeba się zapisać wcześniej, ponieważ te miejsca bardzo szybko się zapełniają, więc często jest tak, że osoby pytają, czy mogą się zapisać, a koniec końców wychodzi niestety, że już wszystkie miejsca są zajęte. Osoba zawsze jest informowana wcześniej, co będziemy robić. Przechodząc do soboty, mamy o godzinie 14 strefę dla Ukrainy, która również jest w poniedziałek. Tutaj zaznaczę, że w sobotnie nasze spotkania bardziej się skupiają na wsparciu psychologicznym. Następnie o godzinie 17 mamy strefę Safe Space. Są to warsztaty pracy z emocjami poprzez ćwiczenia ruchowe, oddechowe, malowanie henną, wykonywanie świec i innych technik, które mają na celu przede wszystkim poznanie naszych wewnętrznych emocji.
1: Takie wyciszenia.
0: Dokładnie tak, takie wyciszenie, które pomaga nam się również skupić również w naszym codziennym życiu.
1: Przechodząc już do takiego ostatniego dnia w tygodniu, czyli do niedzieli, z tego co wiem, to jest tam też spotkanie właśnie dla całych rodzin. Może coś więcej o nim.
0: Tak, w niedzielę zaczynamy o 11:00 strefą zabaw dla dzieci i rodziców. Jest to przestrzeń dla rodziców, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. W zimie wychodzimy na przykład na sanki, a w lato na place zabaw. Również są przeprowadzane warsztaty kulinarne. Ostatnio był warsztat robienia pączków, tak aby tutaj integracja na każdym poziomie była spełniona.
1: Czyli w strefie spotkań macie także kuchnię.
0: Tak, jak najbardziej jest kuchnia dostępna, jest dużo w niej miejsca, więc taka strefa, taka grupa bez problemu może się zmieścić i razem pogotować. A o godzinie 16:00 strefa muzycznych dyskusji. Ta strefa jest przeznaczona dla miłośników muzyki.
1: Czyli w zasadzie dla każdego.
0: W zasadzie dla każdego, więc jak najbardziej tutaj zapraszamy wszystkich, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda taka strefa. Jest omawiana geneza danego zespołu, możemy posłuchać wspólnie muzykę, przeanalizować. Naprawdę fajna odskocznia od codziennego życia.
1: Jeszcze w weekend, także każdy będzie miał czas.
0: Jak najbardziej, godzina 16:00, już tak po południu, po obiadku, także zapraszamy.
1: Które z tych spotkań właśnie w strefie spotkań jest takim frekwencyjnym hitem, jakbyś miała powiedzieć?
0: Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo każda strefa coś sobie ma i jest oblegana, ale skupiłabym się na strefie rynkodzielniczej, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, często jest tak, że miejsca się zapełniają dość szybko. Strefa sąsiedzka również cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo zaangażowane osoby w naszą strefę. Mamy osobę, która opiekuje się naszymi kwiatami.
1: Których jest bardzo dużo i oblegają wszystkie parapety.
0: Dokładnie tak, jest ich dużo, dużo tlenu dają nam i oczywiście wizualnie też całkiem inaczej. Kolor zielony zazwyczaj jest uznawany jako uspokajający, więc jak tu się wchodzi, to całkiem inną aurę się odczuwa.
1: A ile generalnie pomieszczeń mieści właśnie strefa spotkań? Bo my znajdujemy się teraz w studiu nagraniowym, trochę jakby można powiedzieć w takich podziemiach, a co jest właśnie na powierzchni, że tak powiem?
0: Na pierwszym piętrze, czyli w sumie na parterze, jest duża sala przeszklona, którą możemy zobaczyć idąc z zewnątrz budynku, więc śmiało do nas można zajrzeć. Mamy dużą kuchnię, która może być wykorzystywana między innymi do warsztatów kulinarnych, czy nawet do zrobienia sobie kawy, herbaty. I jeszcze jedno miejsce przeznaczone dla mnie, jest to pomieszczenie biurowe. Oprócz stref, które mamy w grafiku, strefa spotkań również daje możliwość zorganizowania własnego wydarzenia. Na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl widnieje kalendarz, w którym można znaleźć wolne terminy i zarezerwować termin swojego spotkania. Warunkiem jest, aby taka inicjatywa mogła być przeprowadzona u nas, musi być otwarta dla innych mieszkańców, musi być nieodpłatna i zgodna z naszym regulaminem, który jest dostępny na stronie. Przestrzeń lokalowa jest dostępna od godziny 7 rano do godziny 22, od poniedziałku do niedzieli, więc jesteśmy dostępni codziennie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia regionu.
2: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci rozmawiam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
4: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to no, trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
2: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
2: Co to znaczy?
4: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze, bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć śmiało, możemy być z niej dumni.
2: Czy wiemy może w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
4: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią i w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
2: A czy właśnie takie miejsce osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
4: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię, że szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
4: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na otworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
4: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
4: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
4: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
4: No oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
4: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta, po prostu gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć z zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no, generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym. Także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
4: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie Bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
4: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie. Tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przeszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
4: Oczywiście, no wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
4: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, gett. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. No między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
4: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak między innymi Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów, co warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
2: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
4: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
2: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
4: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
2: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
4: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, którym mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej, podzielonej grupy.
3: Historia Stalowej Woli.
2: Przedwojenna Stalowa Wola była nazywana radiowym miastem. Później przyszła okupacja, zakaz posiadania radioodbiorników, a po wojnie epoka kołchoźników i zakładowych radiowęzłów. To świat, który dzisiaj wydaje nam się odległy, ale starsi doskonale go pamiętają. Jak wyglądała codzienność z radiem w tle i jaką rolę odgrywało ono w mieście? O tym w rozmowie z Emanuelą Kwaśniak opowiedzieli Anna Garbacz i Piotr Słuchocki.
5: Dzień dobry, dzisiaj w studiu jest ze mną pani Anna Garbacz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I pan Piotr Słuchocki.
6: Dzień dobry.
5: Przyjechali Państwo do mnie tutaj ze Stalowej Woli. No i dziś przeniesiemy się do czasów, gdy radio było takim oknem na świat od przedwojennej Stalowej Woli, znanej jako radiowe miasto. Proszę mi powiedzieć, skąd wzięło się określenie radiowe miasto w kontekście właśnie Stalowej Woli?
6: Miasto zostało zaprojektowane od podstaw. Zarówno ulice, układ architektoniczny, urbanistyczny został przygotowany od samej deski kreślarskiej do momentu budowy. W tym projekcie również uwzględniono to, że każdy z budynków był wyposażony w antenę radiową, jak również mieszkanie miało instalacje radiowe. To pozwalało przyszłym mieszkańcom w momencie, kiedy otrzymywali mieszkania, wprowadzali się, dawały im możliwość podłączenia już odbiornika radiowego u siebie w mieszkaniu.
5: Proszę mi teraz powiedzieć, jak to wyglądało na co dzień? Czy mieszkańcy korzystali chętnie właśnie z tych radioodbiorników? Czy wszyscy w ogóle korzystali z radia? Jak to wyglądało?
7: Na pewno nie każdy od razu miał radio, ale ta możliwość była i radioodbiorników było dosyć sporo. Tak właśnie przedstawiano Stalową Wolę, że tam praktycznie każdy ma, czy może mieć w każdej chwili radio. I ludzie słuchali, no nie było telewizji, nie było internetu. To radio było głównym środkiem przekazu i nie tylko słuchali radia Stalowa Wolanie, ale też Stalowa Wola w radiu była obecna w programie radiowym od samych narodzin.
5: Czyli jakie programy były w Stalowej Woli prowadzone w radiu?
7: Stalowa Wola była flagową inwestycją COP-u, a o COP-ie wtedy mówiło się wszędzie, i w prasie, i w Sejmie, i właśnie w radiu. Był cały cykl audycji o COP-ie. Różne pogadanki, były to też takie, można powiedzieć, instruktażowe audycje, żeby wiedzieć, jak można w tym COP-ie się odnaleźć, zainwestować i tam rozwijać swoją działalność, ale też były na przykład takie programy Juliusza Krokosza z pieśnią i tańcem po COP-ie. To było chyba w ramach tego programu stalowowolski chór wystąpił w Radiu Lwowskim z udziałem Szczepcia i Tońcia, bardzo znanych wtedy komików, a Julian Krokosz był nauczycielem śpiewu w stalowowolskim gimnazjum i liceum i współpracował z Radiem Lwowskim, także bardzo szybko tu założył chór i ten chór od razu wypromował w radiu. Była pieśń o Stalowej Woli, wszystko, Stalowa Wola bardzo szybko powstawała i wszystko się działo bardzo szybko, więc już była szkoła, był w szkole chór, była pieśń o Stalowej Woli, którą ułożyła słowa nauczycielka języka polskiego Maria Kosowska, a wspomniany Julian Krokosz ułożył muzykę i młodzież to zaśpiewała w radiu Lwowskim. Także w dwie strony to działało. Stalowa Wola i słuchała radia, i była w radiu obecna.
5: Dobrze, a jeżeli chodzi o to, co w radiu gdzieś tam leciało, już nie tylko związane ze Stalową Wolą, z tymi programami, co więcej słuchacze mogli usłyszeć w radiu?
7: No to było po prostu Polskie Radio, program wiadomo jak bardzo szeroki i wszystko było w radiu. Były programy informacyjne, kulturalne, muzyczne, tak jak i teraz się odbywa, tylko wtedy nie było takiej mnogości tego przekazu, różnych rozgłośni. Rozgłośnia Polskiego Radia i to musiało załatwić wszystkie tematy, jakie radio od początku przekazuje swoim słuchaczom.
5: Czyli podobnie jak w dzisiejszych czasach. Dobrze. Okupacja niemiecka przyniosła zakaz słuchania radia. No i jakie były konsekwencje dla osób, które się temu nie podporządkowali?
6: Przede wszystkim nie można było słuchać z tego względu, żeby nie trafiały informacje, te, które nie mogły być kontrolowane przez Niemców, przez okupantów, czyli te wszystkie nadawane przez stacje zachodnioeuropejskie, które jeszcze nie stacje, które podawały aktualną sytuację czy na froncie, czy sytuację wojskową. I konsekwencje, to poza tym, że radio było skonfiskowane, to były powiedzmy te najmniejsze, czy najmniej dolegliwe, to również te najbardziej, czyli aresztowania, następnie oczywiście zesłania albo do obozów pracy, czy do obozów koncentracyjnych, bądź też na roboty do Niemiec. No nie mówię tutaj już o tym, że jeżeli to byłaby radiostacja, która mogła również nadawać, czyli służyć za nadawanie komu jakichś komunikatów, czy meldunków, to wtedy na pewno no, kończyło się to też nawet i rozstrzelaniem. No i oczywiście wcześniej przesłuchania, próba ustalenia, kto brał w tym udział, jakie meldunki były nadawane i tak dalej, więc to na celu miało oczywiście jedno ograniczenie do dostępu do informacji i aktualnego stanu przebiegu czy wojny, czy informowania o jednostkach niemieckich, przemieszczaniu się tych jednostek, zwłaszcza już w tej fazie wojny, kiedy te sukcesy niemieckie już były w mniejszej ilości i istotne były informacje dla oddziałów czy partyzanckich, czy dla regularnych oddziałów wojskowych, które później to mogły wykorzystać w swoich działaniach operacyjnych.
5: A czy w Stalowej Woli, może we wspomnieniach, jest o jakimś takim głośnym właśnie zatrzymaniu, bo ktoś coś takiego nadawał, ktoś się nie podporządkował? Mówię o jakiejś takiej głośnej sprawie.
7: Na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby ktoś za słuchanie radia poniósł konsekwencje, ale Stalowo Wolanie radia słuchali. Kto mógł, to kto miał radio, kto to radio ukrył przed Niemcami i nie bał się słuchać i rozpowszechniać tych informacji, to tak robił. I tak postępował inżynier Dionizy Koman, który swoje radio przeniósł do piwnicy, ale nie do swojej, na wszelki wypadek, tylko do sąsiada, żeby było go trudniej namierzyć, i tam sobie tego radia słuchał. Miał też maszynę do pisania, też zabronioną, i na tej maszynie pisał to, co usłyszał, komunikaty właśnie te zagraniczne, co się dzieje na froncie, jak wszystko wygląda, to, czego Niemcy nie chcieli rozpowszechniać. Przepisywał to na maszynie, wtedy to się pisało przez kalkę, więc tam bardzo dużo tych egzemplarzy nie było, i rozpowszechniał, rozdawał te gazetki, tak można powiedzieć, pierwsze gazetki wśród swoich znajomych w pracy, żeby tą zakazaną informację rozpowszechniać. A drugą osobą, no taką znaną, która też się zajmowała nasłuchem radiowym i też rozpowszechniała, przepisywała te informacje, to była księżna Anna Lubomirska w Charzewicach. I tam u niej też rodzina brała w tym udział, że oni tego radia słuchali i potem przepisywali komunikaty i rozpowszechniali. Także to są znane historie w Stalowej Woli i okolicy, że mimo tych zakazów radia się słuchało i te wiadomości docierały do mieszkańców.
5: Czyli tutaj musiało, tak, radio było takim pierwszym odbiornikiem, żeby później właśnie te osoby mimo wszystko, mimo zakazu przepisywały na papier, żeby ta informacja szła dalej. Tak. A jak wyglądało, jeżeli chodzi o radiowęzły w zakładach pracy?
7: No to już powojenna historia, bo w tym momencie, no jesteśmy na razie w czasach okupacji. W czasach okupacji to zabronione radio było, ale mimo wszystko słuchane i rozpowszechniane. Natomiast jak się skończyła niemiecka okupacja, no można powiedzieć, że się zaczęła radziecka okupacja, i co się okazało? Tak jak za Niemców nie wolno było słuchać radia, tak i za tych wyzwolicieli ze wschodu też nie wolno było słuchać radia, i nadawali swoje propagandowe audycje z rozgłośni stacji polowej w Lublinie. I przekazywano to nie przez radio, przez sieć radiowoni, tylko przez, w Stalowej Woli została zorganizowana taka centrala telefoniczna i urządzenia do radiowęzła. I ten radiowęzeł to był radiowęzeł miejski, były głośniki na Placu Wolności i z tych głośników te komunikaty w stacji polowej wojskowej w Lublinie były przekazywane. Także znowu była ujednolicona ta informacja według potrzeb nadawcy.
6: I to już służyło bardziej propagandzie w tym wypadku niż przekazywaniu realnych informacji.
5: Czyli mieszkańcy, żeby usłyszeć te komunikaty, musieli wyjść właśnie na dwór, tak jak pani mówiła, o tych głośnikach, i wtedy dopiero mogli usłyszeć te informacje nadawane. Po wojnie pojawiły się kołchoźniki. Jak one działały, jak wyglądała z nimi codzienność i w ogóle co to jest, tak dla słuchaczy, proszę powiedzieć.
7: No, kołchoźniki, to sama nazwa nawiązuje do realiów Związku Radzieckiego. To jest taka żartobliwa nazwa tej radiofonii przewodowej. Chodzi o to, że to była propaganda ujednolicona, taki kołchoz. Każdy to miał zakładane w mieszkaniu. Tak jak przed wojną można było rozgłośnie Polskiego Radia sobie odbierać od razu w mieszkaniu była zainstalowana ta cała instalacja. Tak tutaj były radiowęzły, taka radiofonia przewodowa i taki głośnik w radiu był i ta informacja z tego głośnika była przekazywana. Informacja propagandowa, taka nawet sami decydenci mówili, że jest oderwana od życia. Na przełomie lat 40. i 50. 2000 takich głośników było w domach Stalowo-Wolan. I one sobie tam miały jakiś czas nadawania od rana do wieczora. W nocy nie było przekazu. Jeżeli ktoś tego głośnika nie wyłączył na noc, to rano miał radiobudzik. Bo tam nie wiem o której godzinie, tam powiedzmy, że o 6 jak się zaczynała audycja, no to już ten głos z tego głośnika budził mieszkańców, żeby do pracy nie zaspali. Ale tu jeszcze były inne też sposoby na to, żeby do pracy nie zaspać, związane z tą radiofonią, taką przewodową, taką radiofonią związaną z ówczesnymi realiami i potrzebami przekazu, żeby jednak nastawiać ludzi pozytywnie do tej nowej rzeczywistości, co nie było takie wcale łatwe, bo ludzie swoje zdanie mieli, swoje obserwacje mieli, bo przecież były już represje powojenne, już AK-owcy byli zamykani do więzień i tak ten nowy ustrój nie wyglądał, jak mówiono przez te kołchozniki.
5: Pani wspomniała o tych innych jeszcze też metodach właśnie. To jakby mogła Pani o nich powiedzieć coś więcej?
7: To jeśli chodzi o tą radiofonię, która była na ulicach, nie tylko była na ulicy Wolności, bo od roku 1950 to już była też, był radiowęzeł zakładowy. I tu była jeszcze inna linia, bo na ulicach dojazdowych do Huty Stalowa Wola były głośniki i też je było słychać w całej okolicy, w tych blokach niedaleko. I jakby ktoś zaspał, to jeszcze go mogły te głośniki obudzić, bo nadawały program, no już dosyć późno, bo to od 6:30 zaczynał się takie komunikaty związane z pracą.
5: Rozumiem, dobrze. A czy zachowały się jakieś inne wspomnienia, anegdoty mieszkańców dotyczące właśnie tych czasów związanych z radiofonią?
7: No tak, trochę się zachowało, bo tak jeszcze wracając do tego nadawania na ulicy i w Hucie, i wewnątrz zakładu, radiowęzeł zakładowy, który działał od 1950 roku, no, był obsługiwany przez jednego pracownika technicznego i przez jednego redaktora, który te komunikaty czytał. Z czasem to się rozrosło już do pewnego rodzaju, no nawet i jakichś małych audycji, ale to nie było dużo czasu, bo o 6:30 rano się zaczynał program. Wtedy ludzie szli na 7:00 do Huty, na pierwszą zmianę, a kończył się o 7:30, bo o 7:00 się kończyła trzecia zmiana i ludzie z trzeciej zmiany wychodzili i też po drodze idąc do domu słyszeli te audycje, te komunikaty z radiowęzła. No i to już w dużo późniejszych latach, bo to długo działało to radio zakładowe, ten radiowęzeł, do roku 2005, ale w latach 70. to taka zdarzyła się historia, że ten pan, który obsługiwał technicznie radiowęzeł, no oprócz tego, że nagrywał audycje, komunikaty związane z pracą w Hucie, to też puszczał retransmisję pierwszego programu Polskiego Radia. I teraz jak człowiek szedł do Huty, to słyszał, która godzina. To było bardzo ważne, bo w Hucie trzeba było odbić kartę. Przed 7:00 musiała być karta odbita, żeby to potem rozliczyć czas pracy. No to ludzie sobie szli i słyszeli przez te głośniki, proszę Państwa, jest godzina 6:54, no to już niedaleko do 7:00 trzeba się pośpieszyć. I właśnie ten człowiek, który obsługiwał technicznie radiowęzeł, pan Mieczysław Furowicz, wpadł kiedyś na taki pomysł, nie wiem, czy to nie było, chyba na Prima Aprilis. Zadał sobie dużo trudu. Nagrał wcześniej taki fragment pierwszego programu Polskiego Radia właśnie o tej porze, od 6:30 do 7:00, i puścił nie na żywo tą retransmisję, tylko ten nagrany program z pewnym przesunięciem tak czasowym, że te godziny nie zgadzały się, tylko były późniejsze, więc jak załóżmy była za 15:07, to w tym nagraniu była już za 10 siódma, a przy takich odległościach, jakie są w Hucie, bo to jest, wtedy to było powiedzmy drugie miasto, więc żeby dojść do swojego wydziału, a dopiero tam się kartę odbijało, no to trzeba było naprawdę sporo czasu. No i jak ludzie usłyszeli, że według nich jest za 15, a tu radio mówi, polskie radio, że jest za 10, no to trzeba się pośpieszyć, chyba mi zegarek źle działa. I tysiące ludzi nagle nabrało wielkiego przyspieszenia i wszyscy prawie biegiem do tej pracy się udali. Potem się okazało, że to był żart pana Mieczysława Furowicza na Prima Aprilis.
5: No to fajna anegdota. Dobrze. I proszę jeszcze tak na koniec powiedzieć, jak zmieniał się odbiór informacji, bo zaczęliśmy jeszcze czasy przed wojną, później te czasy przy okupacji i powojenne. Jak zmienił się ten odbiór informacji przez mieszkańców?
6: Znaczy, samo wystartowanie czy początek miasta, kiedy mieszkańcy mieli możliwość słuchania, mieli tą instalację, mieli anteny, no to wiadomo, też nie każdy miał odbiornik, więc tutaj ten dostęp do informacji i słuchanie tego radia było bardziej w takich celach informacyjnych, czyli żeby usłyszeć to, co się dzieje w Polsce, wiadomo, długa fala, czyli zakres ten nadawania tej audycji właśnie warszawskiej, później czasy wojenne.

0: się też inne możliwości, że tak powiem, zbierania tych informacji, ale radio ciągle było obecne, więc dla mieszkańców myślę, że sama możliwość słuchania radia i to było to źródło informacji, jak dla wielu osób. Nie było wtedy w takim zakresie oczywiście internetu, to mówimy już o latach 2000, więc radio tą informację przekazywało najszybciej. Radio się słuchało w pracy, bo nikt nie oglądał przecież telewizji w pracy. Gdzieś tam to radio gdzieś sobie zawsze w tle grało. Te audycje, które każdy pamięta z dzieciństwa, to są, myślę, te wspomnienia, które też się pojawiały w trakcie naszej kafejki historycznej, kiedy mówiono o tym, czego się słuchało właśnie w radio. Czy wyjazdy gdzieś nad wodę, gdzie to małe radio gdzieś zawsze komuś z boku grało. Więc faktycznie radio od początku w Stalowej było, w sensie możliwości słuchania, natomiast później się tylko zmieniała, że powiem, rodzaj audycji się zmieniał, jakie były słuchane, i odbiorcy, bo każdy już potem znajdował dla siebie troszeczkę inne treści, troszeczkę inne wiadomości. No i ci starsi wiedzieli, czego słuchać, co jest prawdą, co jest propagandą, przekazywali te informacje potem pozostałym i myślę, że to pozostało teraz we wspomnieniach, kiedy się o tym na ten temat rozmawia. Wiele osób właśnie do tego wraca. Jest tych osób już coraz mniej, ale mimo wszystko na pewno zawsze warto i jest to ciekawe do posłuchania.
1: Pan wspomniał, że radio w Stalowej od zawsze było, można tak powiedzieć. A czy było jakieś takie podobne miasto do Stalowej Woli w tych dawnych czasach?
2: No, trudno mi powiedzieć, jak to wyglądało. Myślę, że te radiowęzły zakładowe to wszędzie były w tamtych latach. No tu jeszcze warto powiedzieć, że w latach Polski Ludowej, PRL-u, też bardzo ważnym przekazem było Radio Wolna Europa. I też się tego słuchało, tak jak za okupacji nielegalnie słuchało się radia zagranicznego, tak potem to Radio Wolna Europa też było takim, z takim dreszczykiem emocji, bo można było ponieść konsekwencje za słuchanie i rozpowszechnianie tych wiadomości z Radia Wolna Europa. I też nie było takiego dostępu do radioodbiorników, bo wszystkiego brakowało. Można było dostać radio w nagrodę za dobrą pracę czy na talon. To takie było troszkę reglamentowane. Ale jak ktoś miał dobry odbiornik, to i tej Wolnej Europy, chociaż zagłuszanej, chociaż trzeszczącej, ale posłuchał. No i jeszcze jeden taki fragment dziejów radiowych. To jest stan wojenny, bo jak w stanie wojennym wszystkie środki przekazu zostały w pierwszym momencie zablokowane. Nie wychodziły gazety, prawda, w telewizji były tylko komunikaty te o stanie wojennym i tak samo było w tym radiowęźle zakładowym. O ile gazeta przestała wychodzić, to radiowęzeł działał, ale dawał tylko te komunikaty władzy. I tutaj jest kolejna historia taka, można powiedzieć, z dreszczykiem, bo w Stalowej Woli to podziemie solidarnościowe dosyć szybko się zawiązało. I też był taki pomysł radiowy właśnie, ponieważ była ta instalacja głośników na ulicach i ludzie szli do pracy, tego słuchali tych komunikatów, więc koledzy z Solidarności sobie wymyślili, że zrobią audycję niezależną. No trzeba było troszkę się znać na tej radiofonii, żeby się podpiąć do tych głośników ze swoją audycją. Trzeba było tą audycję przygotować, nagrać, potem zanieść gdzieś ten sprzęt w jakieś ustronne miejsce, potem podłączyć, żeby zamiast tego oficjalnego przekazu poszła ta audycja. To było dokładnie w 1982 roku, na 31 sierpnia, druga rocznica podpisania porozumień gdańskich. Taki po prostu program ku pokrzepieniu serc, krótki, ale chodziło o to, żeby pokazać, że Solidarność żyje, działa, coś się tam dzieje, ludzie się tak nie podporządkowali, są tacy, którzy myślą inaczej i to przekazują. I udało się, rzeczywiście się udało to wszystko. Oczywiście koledzy, którzy podpięli ten sprzęt, natychmiast się ulotnili, włączyli i zniknęli. Wiedzieli o tym, że sprzęt już spisują na straty. No owszem, sprzęt wpadł w ręce Służby Bezpieczeństwa, ale nadawcy już nie.
1: Bardzo tutaj mówimy o tym, co było przekazywane, komunikaty, różne informacje w tym radiu, a teraz tak mi się wydaje, radio kojarzy nam się też z muzyką. Jak to było właśnie w tamtych latach? Czy muzyka też leciała w radiu?
2: No, jeśli chodzi o radiowęzeł, no to leciała muzyka z retransmisji.

0: pierwszego programu. Tutaj takich programów nie było. Jeśli chodzi o tą radiofonię przewodową, informacyjną, to w tych radiowęzłach takich ambicji nikt nie miał, żeby przekazywać jeszcze jakieś może własne audycje muzyczne.
1: Nie było faktycznie, natomiast ja pamiętam z lat 90. po tym jak w kinach pojawił się film Więcej czadu z Christianem Slaterem, nastąpiła taka, nazwijmy to, eksplozja nielegalnych stacji radiowych i wtedy taka jedna stacja radiowa powstała w Sobibori, nazywało się to Radio Darson. To byli nastolatkowie, podobnie jak w tym filmie, którzy w konkretne dni, to był najczęściej piątek, nadawali taką właśnie audycję radiową, używając do tego prostej takiej anteny typu do CB. I proszę mi wierzyć, tam można było do nich zadzwonić. Mieli nawet konkursy, w których można było jakieś upominki wygrać. To były kasety, wtedy jeszcze były kasety magnetofonowe. I to przez jakiś czas, nie pamiętam dokładnie jak długo, ale funkcjonowałoby. Nawet takie naklejki jaskrawe, Radio Darson z jakąś tam często ale wtedy dość szybko też wkroczyły te państwowe agencje, które monitorowały częstotliwości i takie, nazwijmy to, nielegalne, bez koncesji nadawanie. I to radio po tym jakimś okresie nadawania przestało funkcjonować. No może radio to za dużo powiedziane, ale taka próba właśnie nadawania. I to, ta audycja oczywiście, to nie było tam jakiegoś charakteru konkretnego programu radiowego, ale ja pamiętam, że mnóstwo osób tego słuchało i bardzo często następnego dnia gdzieś w szkole, jeśli to było na tygodniu albo po weekendzie, to każdy mówił, co tam leciało, czy kto zadzwoni, czy kto co powiedział. No to było po jakąś poza wszelką kontrolą, ale jest to taki epizod, który nie spowodował, że z tego się potem powstała jakaś stacja radiowa, przynajmniej tej stanowowskiej rozgłośni. To takie już właśnie z lat 90. Pamiątki radiowe. Jeśli chodzi o muzykę, o to, czego nie było w radiowęźle tym hucianym.
2: Radio tutaj do tych naszych czasów dotrwało, jest. Ludzie, myślę i mam nadzieję, że lubią radia słuchać. Tym miłym akcentem możemy zakończyć.
0: Dziękujemy pięknie.
3: Jak powstało Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli i dlaczego dzisiaj przypomina o jednym z największych sukcesów gospodarczych II Rzeczypospolitej? O historii, misji tego miejsca i idei, która stoi za jego działalnością, opowiedział mi pan Paweł Roszak-Kwiatek, kierownik muzeum.
4: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego powstało jako odpowiedź na palącą potrzebę pokazania tej pozytywnej historii gospodarczej, jaką właśnie było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego w II Rzeczypospolitej. Było to tym bardziej zasadne, że to właśnie od Stalowej Woli, od powstania zakładów południowych, rozpoczęła się tak naprawdę cała ta idea, jeżeli chodzi o funkcjonowanie COP-u.
2: Czy budynek, w którym obecnie się znajdujemy, miał wcześniej jakąś inną funkcję?
4: Tak, wcześniej oczywiście znajdowała się tutaj ekspozycja poświęcona Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu, ale jeszcze wcześniej były tutaj po prostu warsztaty szkolne, szkoły, które znajduje się obok muzeum.
2: Jak wyglądały takie pierwsze etapy tworzenia się muzeum i czy są może takie postacie, które odegrały w nim kluczową rolę?
4: No tutaj na pewno idea to było dzieło pani dyrektor Lucyny Mizery, poprzedniej pani dyrektor, która wpadła właśnie na pomysł stworzenia tego oddziału Muzeum Regionalnego i w tym celu zostały pozyskane środki na organizację i odnowienie ekspozycji muzealnej. W tym momencie zaangażowali się wszyscy pozostali pracownicy, włącznie z obecną panią dyrektorą, panią Anetą Garanty oraz szeregiem innych osób, które tworzyły ekspozycję muzealną, no i oczywiście też sam budynek, który był remontowany.
2: Jaka jest misja Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego i jakie właśnie wartości przyświecają jego działalności?
4: Taką główną misją, jaką bym chciał tutaj zdefiniować, jest właśnie opowieść o tej pozytywnej historii gospodarczej Polski, jaką było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, w odróżnieniu od innych, również bardzo ważnych muzeów martyrologicznych, my tutaj koncentrujemy się na pozytywnych aspektach. Pokazujemy, że jako naród jesteśmy zdolni do tworzenia, do budowania, do innowacyjności, do współpracy, co jest bardzo, bardzo ważne. i kiedy potrzebujemy, potrafimy się zjednoczyć. Warto tutaj powiedzieć, że zarówno zakłady południowe, jak i przecież całe miasto, które zostało wybudowane w środku lasu, tak można dodać, powstało w zaledwie 2 lata. Więc jest to bardzo duże wydarzenie inwestycyjne, które wymagało ogromnych środków, natomiast pokazywało, że kiedy chcemy, to naprawdę potrafimy. I też, co jest nie bez znaczenia, należy sobie wspomnieć, że odbywało się to w większości bez nowoczesnej infrastruktury, bez współczesnych maszyn. W obecnej dobie ciężko sobie wyobrazić, żeby można było wybudować miasto w 2 lata, prawda? Skanalizowane, z możliwością odbioru radia, z szerokimi ulicami, pięknymi, nowoczesnymi domami. W 2 lata obecnie prawdopodobnie byśmy się dopiero zastanawiali, gdzie takie miasto ulokować, a to się to wszystko udało zrobić. Dlatego my chcemy pokazać ten pozytywny aspekt. To jest nasza taka główna misja pokrzepienia serc.
3: Jakie były takie największe wyzwania przy powstawaniu muzeum?
4: Myślę, że takie najważniejsze i największe wyzwania polegały na zdefiniowaniu sposobu, w jaki ma być prezentowana ta opowieść, ta narracja historyczna, a także jak przystosować sam budynek do nowoczesnej ekspozycji muzealnej. Z racji, że eksponatów jako takich jest mimo wszystko stosunkowo niewiele związanych z COP-em, to bardzo dużo posiadamy tutaj wypożyczeń dzięki uprzejmości innych muzeów, które uzupełniły naszą kolekcję, a także mamy dużo nowoczesnych multimediów, które dopowiadają tę historię, która tutaj jest przedstawiana.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
5: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
6: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Przy nich czas płynie szybciej. Mowa o planszówkach, grach RPG i bitewniakach, które w Stalowej Woli mają wielu fanów. O początkach Stowarzyszenia Stal Fiction, organizacji konwentów fantastyki i cotygodniowych spotkaniach rozmawiam z Magdaleną Głowacką-Kolańską i Emilią Budzyńską. Zapraszam. Kiedy i dlaczego powstało Stowarzyszenie Stal Fiction?
7: Stowarzyszenie Stal Fiction powstało pod koniec 2016 roku, bo chcieliśmy już organizować właśnie rozmaite wydarzenia związane z promocją fantastyki w Stalowej Woli. Tam utworzyła się grupa osób w Stalowej Woli, z fantastyką się interesująca, bo pierwsze 3 edycje stalowowolskich spotkań z fantastyką zostały zorganizowane przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. I tak jakby efektem tych 3 pierwszych edycji było powstanie w Stalowej Woli kilku grup zajmujących się fantastyką i grami planszowymi. I najpierw powstała sekcja gier planszowych, która wtedy właśnie na początku działała w Miejskim Domu Kultury, a obecnie działa pod szyldem stowarzyszenia i mamy swoje spotkania tam w lokalu na ulicy Popiełuszki 4 w naszej siedzibie, ale głównie na auli, bo jednak na spotkania przychodzi trochę osób i nie zmieścilibyśmy się w siedzibie, wobec tego mamy spotkania w piątki na auli od godziny 17 do 20 i też oczywiście serdecznie na te spotkania zapraszamy. Potem powstał salon gier retro i grupa LARPowa Królicza Nora, która potem została przekształcona, bo tak więcej było chętnych w Stalowej Woli na RPG niż na LARPy. I przekształcona została ta grupa po prostu w sekcję taką gier RPG i ona obecnie działa również pod szyldem stowarzyszenia. I tak stwierdziliśmy, że jakoś się zalegalizujemy. I dlatego powstało stowarzyszenie. Wymyśliliśmy sobie właśnie nazwę Stowarzyszenie Stal Fiction, bo tak, żeby kojarzyło się ze Stalową Wolą. Zaczęliśmy pisać projekty najpierw do Urzędu Miasta, później również do Starostwa. I nasze pomysły spodobały się. Zaczęliśmy otrzymywać dofinansowania. No i tak już sobie właśnie działamy od, no już 10 lat będzie w tym roku.
8: Czyli można powiedzieć, że Stowarzyszenie Stal Fiction jest takim zrzeszeniem
2: różnych pasjonatów fantastyki.
7: Tak jak najbardziej można właśnie tak powiedzieć, bo są wśród nas zarówno gracze i to właśnie gier planszowych, gier figurkowych, gier bitewnych, gier RPG. Są wśród nas też cosplayerzy, są fani mangi i anime, są czytacze, są kinomani i także też organizujemy...
2: Kinomani,
7: tak. Też organizujemy na przykład wspólne wyjścia do kina. To też jest przyjemnie właśnie tak pójść całą ekipą, potem podyskutować sobie o filmie i tak dalej. Także zrzeszamy właśnie osoby interesujące się szeroko pojętą fantastyką.
2: Czy jest jakaś taka stała grupa osób, która właśnie przychodzi na te wasze spotkania?
7: Tak, jest ekipa stała. Jedni tam wiadomo przychodzą częściej, inni rzadziej. Jest sekcja gier planszowych, sekcja gier bitewnych, sekcja gier RPG i salon gier retro. To są właśnie takie cztery filary stowarzyszenia i wszystkie sekcje mają swoje właśnie spotkania.
2: Czyli w różne dni. Wiem, że planszówki są w piątki.
7: Tak, planszówki są w piątki i też mają swoje spotkania w ciągu tygodnia fani gier bitewnych i fani gier RPG, tylko że oni się już umawiają po prostu na spotkania i to najlepiej jest właśnie dołączyć do naszego Discorda i tam sobie po prostu śledzić i dołączyć.
2: A jakby pani miała właśnie określić taką liczbę członków jakby stowarzyszenia Stal Fiction?
7: Liczba osób, które działają pod egidą stowarzyszenia, no to tak jest, sekcja gier planszowych to jest około 20 osób, sekcja gier RPG około 10 i sekcja gier bitewnych to jest też około, myślę, 10 osób.
2: To jak w takim razie można zostać członkiem waszego stowarzyszenia?
7: Wystarczy do nas napisać na adres stalfiction@gmail.com. Można do nas też napisać na stronie stowarzyszenia na Facebooku, wysłać wiadomość, czy na stronie Stalowolskich Spotkań z Fantastyką na Facebooku. To jak najbardziej odpiszemy i bardzo chętnie przyjmiemy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszej grupy.
2: Czyli możliwości jest kilka.
7: Tak.
2: I też współtworzenia różnych wydarzeń, które organizujecie. A wspominała pani o stalowowolskich spotkaniach z fantastyką, czyli te trzy pierwsze edycje, one były organizowane jeszcze w Miejskim Domu Kultury.
7: Tak.
2: Od kiedy w takim razie ich organizacją zajmuje się właśnie Stal Fiction?
7: Od 2017 roku i potem zaczęliśmy organizować również stalowe granie.
2: To może powiedzmy sobie właśnie najpierw o stalowowolskich spotkaniach z fantastyką. O co chodzi w tym wydarzeniu? Kiedy zwykle je organizujecie?
7: Stalowowolskie spotkania z fantastyką zwykle są organizowane w pierwszy weekend lipca. To już tak, one te pierwsze trzy edycje to mają różne daty. Natomiast od jakiegoś czasu już tak wybraliśmy sobie po prostu tradycyjnie, żeby, bo to też jest po prostu fajne, jak wydarzenie ma stałą datę, bo wtedy wszyscy się już tak przyzwyczają też trochę do
2: czekają.
7: I czekają, tak. Więc u nas jest zawsze w pierwszy weekend lipca, także jest to wydarzenie obecnie dwudniowe, o bardzo szerokim programie, bardzo obszernym. Tam są i prelekcje, i dyskusje, i konkursy, i sesje RPG, warsztaty, turnieje, konkurs cosplay, wypożyczalnia i pokazy gier planszowych, są właśnie salongi retro, pokazy gier bitewnych. Tam jest bardzo, bardzo właśnie taki duży i szeroki program, w którym każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Natomiast stalowe granie to jest impreza trochę mniejsza, jednodniowa.
2: I to już jest taka od początku wasza inicjatywa?
7: Tak, od początku nasza inicjatywa, tak. To wymyślił właśnie jeden z członków naszego stowarzyszenia. To było kilka lat temu, wymyślił Hubert Celuk, był pomysłodawcą tego wydarzenia. Także i żeby właśnie też coś zrobić zimą. Żeby coś zrobić zimą. Idea była taka, że no jest to odstęp całego roku między jednymi spotkaniami z fantastyką, a drugimi. Więc żeby coś zadziało się tak też pomiędzy, żeby po prostu nie trzeba było aż tak dużo czekać na jakąś imprezę Stalowej Woli poświęconą fantastyce i zaproponował właśnie wtedy to stalowe granie. Także pomysł chwycił, spodobało się wszystkim i tak jak widać, program się rozbudowuje.
2: Czym różnią się właśnie te dwa wydarzenia? Stalowe granie od stalowowolskich spotkań z fantastyką.
7: Po pierwsze trwaniem, bo stalowe granie jest imprezą jednodniową, a stalowowskie spotkanie z fantastyką jest imprezą dwudniową. Po drugie też programem, który na stalowych autorskich spotkań z fantastyką jest większym, bo jest bardzo dużo i prelekcji, i dyskusji, i więcej warsztatów, są konkursy, konkurs cosplay. Są takie punkty programu, których na stalowym graniu nie ma. Stalowe granie jest imprezą poświęconą już tak bardziej stricte, szeroko pojętemu graniu, bo są tam i gry planszowe, i figurkowe gry bitewne, i gry RPG. Jeszcze salon gier retro, także to wydarzenie koncentruje się na rzeczach związanych z graniem. A na stalowskich spotkaniach z fantastyką jest ten program szerszy, bo są tam rzeczy inne, po prostu również inne, niekoniecznie nawet zawsze mające coś takiego bardzo, bardzo mocny, fantastyczny element w sobie, bo na przykład mamy warsztaty zielarskie, czy warsztaty malowania henną. Także to są, no każdy znajdzie tam tak naprawdę coś dla siebie.
8: A które z tych spotkań polecałybyś takiej osobie początkującej? Takiej, która na przykład nigdy nie grała w RPG albo po prostu zna się tylko na grach planszowych i chciałaby spróbować czegoś nowego.
7: Przede wszystkim niech do nas napisze i z przyjemnością zrobimy taką sesję dla osób początkujących.
8: Taki tutorial.
7: Taki tutorial, tak. Także jak najbardziej zapraszamy.
8: Może też przy okazji powiedzmy, czym są właśnie takie gry RPG, bo może też nie każdy wie.
9: Nazwa pochodzi od języka angielskiego role playing game, czyli gra odgrywania roli. I to są gry, w których tak naprawdę możemy wcielić się w dowolną postać, odgrywać dowolną rolę. Zazwyczaj jest jakiś mistrz gry, narrator, to różnie od systemów się nazywa. I ta osoba prowadzi scenariusz, opisuje, że to się dzieje, to widzicie, to słyszycie i się pyta, co robicie. I wtedy graczy tam od 2 do 4 osób najczęściej odpowiadają, to my chcemy zrobić to albo tamto. I w ten sposób rozwija się taka wspólnie tworzona historia.
8: Która ma jakieś zakończenia konkretne?
9: Nie powinna mieć, bo to jest zazwyczaj zła forma, jeżeli mistrz gry ma przewidziane, że a tutaj się stanie to i to. Więc zazwyczaj jest to bardziej w takich wspólnych rękach. Nie ma jednego przewidzianego zakończenia, tylko jeżeli historia dojdzie do takiego swojego naturalnego końca.
8: Czyli taka gra na freestyle'u, można powiedzieć.
9: Dokładnie, tak, dokładnie. Duża swoboda.
8: Gdybyście miały nielimitowany budżet, jakie wydarzenie chciałybyście zorganizować?
7: Nieograniczony budżet. O rany. Muszę powiedzieć, że nawet nigdy nie myślałam o tym, co mogłabym zrobić za nieograniczony budżet, bo jakoś tak zawsze jednak był ograniczony. No na pewno byśmy chciały jakieś koncerty. Jakieś koncerty można by zrobić, bo wiadomo, nie są to tanie rzeczy, więc koncert muzyki filmowej to na pewno byłoby bardzo ciekawa rzecz. No można by, wiadomo, zrobić pewnych rzeczy więcej, na przykład więcej warsztatów, albo kupić takie jeszcze fajniejsze nagrody na turnieje. Można by zaprosić jakichś twórców, na przykład takich sławnych. Wiadomo, że obecnie nie jesteśmy w stanie.
8: No chyba na takie przykłady, jakieś nazwiska macie w głowach?
7: No na przykład znanych pisarzy fantastyki można by wtedy zaprosić. Może jakby miała nieograniczony budżet, to można by wtedy nawet zaprosić twórców przecież zagranicznych. Można by zaprosić jakichś aktorów grających w filmach fantastycznych, czy
8: no,
7: właśnie...
8: No można puścić wodę wyobraźni.
7: Ty na przykład jakichś bardzo słynnych pisarzy właśnie typu George Martin na przykład. No to wtedy rzeczywiście mielibyśmy takie możliwości. No jak nieograniczony budżet, to nieograniczone możliwości. Nawet w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić, co jeszcze moglibyśmy zrobić z takim nieograniczonym budżetem, ale myślę, że wtedy tak, można by zaprosić właśnie jakieś znane takie osobistości.
8: No z pewnością byłyby to też większe wydarzenia.
7: Tak, to wtedy jakbyśmy miały nieograniczony budżet, to na pewno formuła musiałaby się też zmienić, pewnie lokalizacja, bo no wiadomo, że to pewnie się zrobiło z tego większe wydarzenie, tak podejrzewam.
8: Jak w ogóle wygląda proces takiego planowania i realizacji takiej imprezy?
7: To jest tak, że w lipcu jest wydarzenie, potem wiadomo, że jest jakieś spotkanie podsumowujące, spisujemy sobie wnioski, mamy też ankietę jakości, której tam sobie ją analizujemy, co wyszło, co trzeba poprawić. I najpóźniej chyba w październiku albo w listopadzie mamy spotkanie organizacyjne dotyczące kolejnego konwentu.
8: Czyli kilka miesięcy trwa jakby ten proces przygotowania?
7: Tak, bo ja już na przykład w grudniu grudniu i w styczniu oddaję wnioski na projekty, więc muszę je, wiadomo, chwilę wcześniej napisać, więc już w październiku zabieram się tak naprawdę za pisanie tych projektów. Uzgadniamy sobie, co byśmy chcieli prowadzić, bo to wszystko musi być w projekcie zawarte. Więc taki, wiadomo, że tam dochodzą nowe rzeczy, już po podpisaniu, już po złożeniu projektu, dochodzą nowe rzeczy, bo na przykład zgłaszają się nam nowi partnerzy, którzy chcieliby u nas coś robić. Jest formularz zgłoszeniowy dla twórców programu i gdzie będzie już można zgłaszać swoje propozycje. Więc ten program, taki zrąb programu, który tworzymy jesienią, on się potem w ciągu kolejnych miesięcy wzbogaca o dodatkowe punkty programu, które zgłaszają osoby, można powiedzieć, z zewnątrz. Natomiast to, co my przygotowujemy, my jako właśnie stowarzyszenie, jako właśnie to, co wszystkie sekcje przygotowują, to już mniej więcej wiemy już dużo wcześniej, bo wiadomo, że co roku jest sekcja gier planszowych, planujemy sobie mniej więcej turnieje, które chcielibyśmy zrobić, planujemy warsztaty, które chcielibyśmy poprowadzić, bo część z nich prowadzimy sami, więc wiadomo, że ta osoba potrafi to, więc zrobi to. Także
10: ten, kto jest w czymś dobry, to się tym zajmuje.
7: To się tym zajmuje, tak. Osoby, które są dobre w prowadzeniu sesji, są mistrzami gry, prowadzą sesję, tylko że już konkretną sesję, zgłoszenie konkretnych sesji, to wiadomo, że to się odbywa dużo później, bo też przygotowanie takiej sesji zajmuje no jednak sporo czasu, bo to są takie bardzo pracochłonne rzeczy. A więc sobie już później wybierają tematykę. Wiemy, powiedzmy, że będzie tych sesji tyle, a tyle mniej więcej. A już co, potem mistrzowie gry sobie decydują, co by chcieli zrobić, w jakiej tematyce tą sesję poprowadzić. Tak samo na przykład prelekcje, bo też prelekcje zgłaszają osoby od nas, to też się muszą zastanowić, wymyślić sobie temat, więc powiedzmy, wiemy, że będzie, powiedzmy, kilka prelekcji, powiedzmy, że zresztą zwykle jest więcej niż w tym początkowym planie, jest, powiedzmy, że 8 prelekcji, ale one się zwiększają. Tak naprawdę tych prelekcji jest o wiele więcej, zwykle są 2 bloki prelekcyjne, no to już wychodzi nam 16 prelekcji. Ale taki mamy jakieś podstawowe założenie, które potem jest rozbudowywane. W zależności od tego potem, co opracujemy sami, jakie będziemy mieli zgłoszenia tych punktów programu. Także ten program się rozbudowuje, ale pewne rzeczy są w nim wiadome od początku i one są takie, można powiedzieć, też w pewien sposób stałe. No bo wiadomo, że będzie tyle, a tyle turnieju. Zresztą w zeszłym roku zrobiliśmy taki trochę, można powiedzieć, eksperyment i zrobiliśmy tych turniejów więcej. Bo zamiast jednego bloku turniejowego były 3 bloki turniejowe.
10: Był to dobry pomysł?
7: I był to dobry pomysł, tak. Bo trochę się baliśmy, czy nam się uzbiera na te turnieje po prostu chętnych, ale jak najbardziej się uzbierało, więc...
10: Czyli ta liczba tych uczestników waszych imprez wzrasta?
7: Tak, obecnie jest to około 400 osób.
10: To już licząc te obydwa wydarzenia?
7: Nie. 400 osób jest na stalowskim spotkaniu z fantastyką, a na stalowym graniu, jako że jest to impreza o mniejszym programie i jednodniowa, jest tych uczestników trochę mniej.
10: A czy planujecie może w takim swoim kalendarzu wydarzeń jakąś nową imprezę?
7: Tak, my nieraz robimy takie mniejsze projekty. Robiliśmy je kilka razy, bo oprócz tego, że na co dzień się spotykamy, grając w gry planszowe, grając w RPG, grając w gry bitewne, że na co dzień się spotykamy i działamy, to planujemy też czasami takie inne wydarzenie. I w tym roku rzeczywiście planujemy takie wydarzenie, w którym będą gry planszowe i gry bitewne, i warsztaty malowania figurek i sesje RPG. Natomiast dopiero zaczęliśmy je wymyślać.
10: Czyli jeszcze nie ma nazwy.
7: Nie ma jeszcze ono nazwy, nie ma jeszcze takiego programu. Także, ale zaczęliśmy już nad nim myśleć i pracować, więc ono się na pewno będzie odbywało, no myślę, że w drugiej połowie roku. Jakaś jesień, zima, tak. Może od sierpnia do, powiedzmy, do grudnia jakoś tak będzie się odbywało. Będzie to kilka wydarzeń złączonych w jednym po prostu projekcie. Ale nad tym dopiero, mówię, zaczęliśmy się zastanawiać i ono jest w planie, ono już zaczynamy opracowywać program tego wydarzenia, ale to dopiero zbieramy pierwsze pomysły na to wydarzenie.
10: No tutaj mówiłyśmy o organizacji właśnie takich imprez związanych z fantastyką. A czy same jakby uczestniczycie w innych tego typu imprezach?
7: Tak, jak najbardziej. Może mniej niż bym chciała, ale na przykład w zeszłym roku byliśmy w Pińczowie, byliśmy w Staszowie na zimowej edycji, bo to też jest bardzo taki przyjemny konwent i zaprzyjaźniliśmy się z twórcami tego konwentu.
10: Czyli delegacja Stal Fiction jeździ po całej Polsce.
7: Aż tak to nie jeździmy daleko. Kiedyś jakoś tak będziemy właśnie bardziej jeździć. A chcielibyśmy. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, żeby wybrać się gdzieś dalej. Oczywiście tak pojedyncze osoby od nas, już tak nie w ramach jako stowarzyszenie, tylko po prostu prywatnie, to jeżdżą również na różne konwenty i do Warszawy, do Poznania właśnie na Pyrkon, także w bardzo różne miejsca, ale to już jest po prostu taka, można powiedzieć, inicjatywa prywatna, bo wiadomo, my jesteśmy fanami, więc lubimy sobie pojechać w takie miejsca. Na przykład tak w zeszłym roku, to ja na przykład byłam jeszcze na 3K6, to jest bardzo taki właśnie fajny festiwal gier w Lublinie. Także kiedyś z Emilką właśnie pojechałyśmy do Lublina na arenę gier, a Emilka jeszcze była na rzut na wschód. To taka właśnie, też były wydarzenia organizacje przez Fundację Animatorów Kultury Trach. Oni mają długą nazwę i tak nigdy jej nie pamiętam dokładnie, ale też bardzo właśnie sympatyczna ekipa. Więc są takie różne wydarzenia, na które można pojechać. Tak, u nas w okolicy, no to właśnie są w Zamościu, są w Kielcach. Też kiedyś jeździliśmy, w tym roku też pewnie się do Kielc wybierzemy.
8: A jeśli chodzi może o takie stricte podkarpackie wydarzenia, co mogłaby pani wymienić?
7: Stalowa Wola i te nasze wydarzenia, które organizuje nasze stowarzyszenia. Tutaj w Rzeszowie Orzeszkon, jest jeszcze w Krośnie Kroskon.
8: Wróćmy jeszcze na koniec do Stalowej Woli. I taka mała przypominajka dla słuchaczy. Kiedy i gdzie się spotykacie?
7: Spotykamy się w piątki. To jest aula w budynku przy ulicy Popiełuszki 4. Tam trzeba dzwonić domofonem pod 18. Zapraszamy w każdy piątek od 17 do 20. Można sobie, znaczy najlepiej jest dołączyć do naszego Discorda, bo tam się umawiamy po prostu na spotkania, więc można tam po prostu się dowiedzieć. W Stalowej Woli w planszówki pograć można również w strefie spotkań Nadmowskiego.
8: I też tam zaglądacie?
7: Tak, tak. Także też tam zaglądamy i w strefie spotkań gra się we wtorki od 17 do 20. Także tam w imieniu strefy spotkań też myślę, że mogę zaprosić. Także jeśli chodzi o planszówki, to serdecznie właśnie zapraszamy. Mamy naprawdę bardzo duży wybór, bo nie dość, że mamy 180 planszówek w stowarzyszeniu i to są naprawdę takie nowości, fajne rzeczy. Mamy, są wśród naszej ekipy osoby, które bardzo dobrze znają rozmaite gry i bardzo fajnie tłumaczą, więc naprawdę można przyjść, poznać nową grę.
8: Poznać nowych ludzi
7: fajnych, tak. A oprócz tego, że mamy te 180 gier, to jeszcze co chwilę właśnie chłopaki przynoszą coś nowego, co kupili prywatnie. Więc my co chwilę właściwie gramy w jakieś nowości i testujemy nowości. Mamy oczywiście takie ulubione jakieś gry, w które się grywa często, ale też bardzo dużo właśnie testujemy nowych rzeczy, więc można przyjść, zobaczyć, jak wyglądają takie nowoczesne gry planszowe. Także zapraszamy serdecznie na spotkania w piątki właśnie na Popiełuszki 4 i we wtorki na spotkania organizowane przez strefę spotkań. Można właśnie poznać nowych ludzi, można poznać nowe gry planszowe, także serdecznie zapraszamy. Można właśnie też w naszym stowarzyszeniu pograć w RPGi, w bitewniaki, także tutaj też serdecznie zapraszamy na Discorda, można się tam po prostu dołączyć i się umówić na granie. Adres do naszego Discorda jest podany jako przypięty post na stronie Stalowolski Spotkań z Fantastyką na Facebooku. Także jest tam podany link, który trzeba kliknąć i w ten sposób dołączyć właśnie do Discorda. Takie zaproszenie właśnie jest tam wygenerowane. Także tam właśnie najlepiej i najłatwiej się dowiedzieć o działaniach takich codziennych stowarzyszenia.
6: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli to miejsce, które tętni życiem i energią osób starszych, choć nie tylko. O początkach działalności CAS oraz o misji i wartościach, które przyświecają jego pracy, rozmawiałam z dyrektorem placówki, panią Bogną Latawiec. Zapraszam.
11: Pomysł na to, żeby Centrum Aktywności Seniora powstało, ewaluował bardzo długo. Przez lata toczyły się rozmowy w różnych gronach i w środowisku, które zajmowało się Uniwersytetem Trzeciego Wieku, i w Miejskim Domu Kultury, i oczywiście w Urzędzie Miasta, i w poszczególnych grupach, które pracowały z seniorami lub na rzecz seniorów. Mam tu na myśli i stowarzyszenia, i kluby, które gdzieś sobie działały na terenie miasta, ale zawsze w takich miejscach, gdzie po prostu nie miały warunków. Albo to było gdzieś kątem przy Domu Kultury, albo w jakichś piwnicach. Więc wszystkim w mieście zależało na tym, żeby znaleźć wspólne miejsce dostosowane dostosowane i godne tego, żeby seniorzy mogli w tym miejscu ten swój piękny czas emerytury spędzać tak, jak pragną najbardziej. A prezydent też niejednokrotnie podkreśla, że chciał podziękować w ten sposób naszym starowolskim seniorom, bo to oni budowali nasze miasto. Po tych wielu dyskusjach, oczywiście nieformalnych, doczekaliśmy się czasu, kiedy w Starowej Woli została powołana Miejska Rada Seniorów. Dopiero ten organ mógł tak naprawdę oficjalnie zwrócić się z prośbą do radnych miejskich o to, żeby takie miejsce dla seniorów stworzyć. No i to się udało. To się udało. W 2019 roku została powołana inicjatywa. W 2021 już budynek został oddany do dyspozycji. Mieścimy się przy alejach Jana Pawła II 10. Zajmujemy górną część budynku Centrum 4. Posiadamy do dyspozycji 1000 metrów kwadratowych. Jest to fantastyczna przestrzeń. Nowoczesna infrastruktura dostosowana do potrzeb osób starszych, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fantastycznie zaprojektowana. Mamy do dyspozycji sale wykładowe, mamy do dyspozycji sale gimnastyczne, salę komputerową, salę, w której różnego typu organizacje seniorskie mogą odbywać i dyżury, i działania wewnętrzne. Mieści się u nas również kawiarnia i taras, na który serdecznie zapraszamy.
8: Jak wyglądały pierwsze miesiące działalności? Czy łatwo było zachęcić seniorów do przyjścia do centrum, do udziału w zajęciach?
11: W naszym przypadku tak, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, te działania się toczyły latami. Wszyscy czekaliśmy na to, żeby to miejsce zostało otwarte i żeby każdy mógł z niego korzystać. A myślę, że też warto podkreślić fakt, że sam czas powstawania budynku, sam czas powstawania tego miejsca był konsultowany już przez seniorów, głównie tych, którzy oczywiście pracowali w Miejskiej Radzie Seniora, ale takie konsultacje były również oczywiście prowadzone też wśród innych grup seniorskich i cały ten projekt, z którego teraz korzystamy, on już był wcześniej, jak to określić, badany przez seniorów. To oni zdecydowali, ile chcą sal wykładowych, ile chcą sal gimnastycznych. To oni zdecydowali, nie wspomniałam wcześniej, o tym, że chcą salę kulinarną. I to oni mieli wpływ na to, co tam powstało. Więc tak, wszyscy czekali z niecierpliwością. Trudne było chyba to, żeby mentalnie zrozumieć, że wszyscy będziemy razem zajmować jeden budynek i każdy klub, który do tej pory na co dzień miał swoją przestrzeń, swoje przysłowiowe szafy, swoje przysłowiowe przestrzenie, nie wiem, na dokumenty, na rzeczy takie potrzebne do swojej działalności, musiał się z tym rozstać i wejść do pustego budynku
8: i współdzielić tę przestrzeń.
11: Więc to było chyba mentalnie najtrudniejsze, żeby wszystkich tego nauczyć, ale to tak naprawdę dość szybko, bardzo sprawnie się udało. W tym momencie działamy na zupełnie innych zasadach, ale myślę, że takich, które zostały zaakceptowane przez seniorów.
8: Jak wspomina Pani moment otwarcia centrum? Wcześniej wspominała Pani, że to było w 2021 roku, czyli chyba jeszcze w czasach koronawirusa.
11: No muszę powiedzieć, że faktycznie otworzyliśmy bardzo trudny start, ale też taka olbrzymia niecierpliwość i chęć wyjścia z domu, więc nasz początek był głośny, huczny i radosny, ponieważ wszyscy już uznaliśmy, że możemy już wyjść, możemy już się cieszyć, możemy się spotykać. Otworzyliśmy Centrum Aktywności Seniora uroczystą sesją Miejskiej Rady Seniora, podczas oczywiście której był pan prezydent Lucjusz Nadbereżny i uroczyście tego faktu dokonał, po czym zaczęliśmy codzienną działalność. Oczywiście, że jeszcze w tych trudnych czasach, jeszcze troszkę mieliśmy na uwadze to, żeby nie kumulować bardzo dużych ilości osób w jednym miejscu, więc te zajęcia dzieliliśmy na odpowiednie godziny, robiliśmy oczywiście przerwy i próbowaliśmy się dostosować do wtedy panujących warunków, ale tak, była olbrzymia radość, była chęć przychodzenia i oczywiście od razu olbrzymie zainteresowanie seniorów.
8: No właśnie, jak to jest? Czy Centrum Aktywności Seniora to jest tylko dla osób tak 60+, czy młodsze osoby też można tam znaleźć?
11: Bardzo się cieszę i dziękuję za to pytanie. Koncepcja działania, którą tworzyłam przed otworzeniem tego centrum, bo miałam przyjemność też uczestniczyć już w przygotowaniach do tego wydarzenia i już wiedziałam, że może się zdarzyć tak, że moja koncepcja działania tego miejsca spotka się z akceptacją osób, które decydowały o tym, kto tym miejscem się zajmie. I nie ukrywam, że jak tworzyłam ten plan na to działanie, to z góry założyłam, że to nie może być miejsce tylko dla seniorów, bo nie chcemy stworzyć takiego przysłowiowego, brzydkiego słowa użyję getta, bo to nie o to chodzi. Seniorzy są częścią naszej społeczności i absolutnie nie różnią się w żaden sposób od innych naszych etapów w życiu. Po prostu mają w tym momencie więcej czasu dla siebie i cieszą się już, czym mogą się cieszyć. I z góry założyłam, że to musi być miejsce, które będzie otwarte i dla seniorów, i dla młodzieży, dla dzieci. I tak naprawdę na to liczyłam. W tym momencie organizujemy bardzo dużo spotkań, które dzieją się w połączeniu. Głównie z przedszkolami, bo jest najprościej, bo przedszkolaki są zawsze zainteresowane naszymi propozycjami, głównie kulinarnymi, a takowe działania prowadzimy. Ale też zapraszamy do naszych działań młodzież z liceów, współpracujemy z wyższymi szkołami, mamy patronat uczelni Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc mnóstwo rzeczy łączymy, mimo tego, że nosimy nazwę Centrum Aktywności Seniora i to może w jakiś sposób nakierowywać, to chcemy każdą naszą działalnością udowadniać, że tak nie jest. Poza tym w naszych murach, jak już wspominałam, mieści się kawiarnia. Kawiarnia jest zupełnie komercyjna. Każdy może z niej skorzystać, każdy może przyjść, każdy może napić się kawy, zjeść przepyszne domowe ciastko, a przede wszystkim skorzystać z tego tarasu, który też w okresie letnim jest po prostu przepiękny.
8: Jak tak pani słucham, to przypomina mi się rozmowa, którą miałam z panią Anną Maciuch, która właśnie jest ze Stalowo-Wolskiego Centrum Aktywności Lokalnej i właśnie to Centrum Aktywności Seniora trochę mi przypomina te takie centra aktywności lokalnej, które mamy już 3 w Stalowej Woli.
11: Bardzo podobnie działamy. Z panią Anią Maciuch miałam przyjemność pracować w Miejskim Domu Kultury przez długie lata, więc może też z tego wynika nasze podejście do działania, bo mamy wspólne korzenie i myślę, że zdarza nam się podobnie myśleć, więc tak, tamte są skierowane głównie do młodzieży i poprzez młodzież do innych części naszej społeczności, a my z kolei wychodzimy od seniorów, ale nie zamykamy się, broń Boże, na żadnych innych.
8: Jak zdefiniowałaby pani misję Centrum Aktywności Seniora?
11: Główną misją Centrum Aktywności Seniora jest zrzeszanie seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych, utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej, w jak najlepszym stanie i w dobrostanie, oraz wzajemnym szacunku międzypokoleniowym.
8: No tak, no wcześniej mówiłyśmy, nie, że to jest miejsce, które nie zamyka się tylko na seniorów, ale też otwiera na młodsze grupy wiekowe, na młodzież.
11: Jak najbardziej. Seniorzy bardzo mocno korzystają z energii młodzieży, za to fantastycznie i z, myślę, że nieukrywaną przyjemnością dzielą się swoim doświadczeniem, swoją kreatywnością. I po prostu widać po nich, że chcą dawać jak najwięcej od siebie.
8: Co według pani wyróżnia Centrum Aktywności Seniora spośród innych instytucji tego typu?
11: I to też jest fantastyczne pytanie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy jedyną tego typu instytucją w województwie podkarpackim.
8: Nie tylko w Stalowej?
11: Zdecydowanie nie tylko w Stalowej. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, że w województwie podkarpackim nie ma takiej jednostki. Jesteśmy jednostką budżetową miasta, powołaną przez Radę Miasta, finansowaną z budżetu gminy i miasta Stalowa Wola.
3: W podkarpackich, ale też i naszych stalowowolskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym powie Katarzyna Rajzer z podkarpackiego sanepidu.
12: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem Kleszczy jest klesz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wygodne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no, czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babesziozy, anaplazmozy czy rykacjos. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem w miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenia stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34964 3 przypadki zachorowań na borelioza. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalna środkowego układu nerwowego, wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu. Im szybciej usuniemy kleszcza z naszej skóry, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone przez kleszcze. Ryzyko przeniesienia zakażenia zwiększa się znacząco po upływie 24 godzin od ugryzienia. Miejsce wkłucia należy umyć wodą z mydłem, zdezynfekować, ręce umyć, a następnie obserwować pod kątem pojawienia się zmian skórnych, czyli tego rumienia wędrującego lub wystąpienia objawów ogólnoustrojowych, takich jak podwyższona temperatura, dreszcze, bóle głowy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów należy skontaktować się z lekarzem celem wykonania badań i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jak można zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza? To jest oczywiście odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze. Oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta, tutaj należy stosować się ściśle do tych wytycznych producenta. Nie należy też wydłużać przerw między kolejnymi zastosowaniami tych środków, ponieważ może to osłabić skuteczność ochrony. Po pobycie w lesie lub na terenach zielonych należy dokładnie obejrzeć całe ciało, szczególnie pachy, pachwiny, zgięcia kolan, łokci, miejsca za uszami, skóry głowy. Zalecana jest też kąpiel i zmiana odzieży po powrocie do domu.
6: Sport w naszym mieście.
3: Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola to organizacja, która od lat aktywnie współtworzy sportową i społeczną rzeczywistość miasta. Zaangażowanie jej członków wykracza jednak daleko poza stadion. Organizują wyjazdy na mecze, akcje charytatywne i inne inicjatywy wspierające lokalną społeczność. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda ich codzienna działalność, jakie cele im przyświecają oraz co wyróżnia kibiców Stalówki na tle innych.
8: Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola. W studiu są ze mną...
13: Witam Państwa, Karolina Rybicka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
14: I Tomasz Żuber, Zubrzycki, członek Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
10: Dobrze, no to może na początek powiedzcie mi, jakie są główne cele waszego stowarzyszenia?
13: Jako stowarzyszenie staramy się zwołać jak najwięcej kibiców na stadion, powiększyć nasze sektory, zaangażować w nasze akcje. Mamy przeróżne akcje charytatywne, gdzie poszukujemy wciąż nowych chętnych.
10: Od kiedy działa stowarzyszenie i właśnie jak to się rozwijało przez te wszystkie lata? Gdzie znajduje się wasz ośrodek kibica?
13: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Założyli je najbardziej zagorzali kibice. Początki to były turnieje, wyjazdy na mecze i tak dalej. W tym momencie rozwinęło się to na tyle, że mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo fajnych takich działań. To już nie są tylko turnieje, to są odwiedzanie chorych, dzieci, akcje charytatywne, zbiórki. Jest tego multum naprawdę. A ośrodek mieści się na Popiełuszki 40 w Stalowej Woli. Tam można się z nami złapać.
10: Widać coś z drogi zielono-czarnego, czy?
13: Oczywiście, jest ogromny szyld, jest okleina na szybie, także nas widać z daleka.
14: No, tak kawał lokalu jest tam. To jest bardzo dobre, ekspozycyjne miejsce, więc wszyscy przyjeżdżają.
13: Przy głównej drodze.
10: Czy jesteście widoczni?
14: Jesteśmy widoczni nie tylko na stadionie, ale też na mieście.
10: W jaki sposób można właśnie dołączyć do waszego stowarzyszenia?
13: Zapraszamy w godzinach otwarcia stowarzyszenia do ośrodka. To jest wtorek, czwartek i sobota. Ewentualnie można się z nami skontaktować na meczu lub w wiadomościach prywatnych. Wypełniamy sobie krótką ankietę i zapraszam, wystarczą tylko chęci.
10: Czy współpracujecie bezpośrednio z klubem Stal Stalowa Wola? Jeśli tak, no to jak ta współpraca wygląda?
13: Jeździmy na różne akcje z piłkarzami. Piłkarze się angażują tutaj w wyjazdy do szkół, do domu dziecka i tak dalej. Nawet niedawno mieliśmy fajną taką akcję w domu dziecka, gdzie pojechaliśmy wszyscy razem, także jest mnóstwo takich działań. Można to wszystko obserwować na fanpage'ach.
10: No to może coś właśnie więcej o tych waszych aktywnościach, takich inicjatywach lokalnych.
13: Działamy przede wszystkim charytatywnie. Staramy się tutaj współpracować z domami dziecka. Mieliśmy fajną akcję w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzamy tam mieszkańców. Jest grill, są rozmowy, zanosimy jakieś owoce, witaminy. Także tutaj integrujemy się z mieszkańcami tego ośrodka. Ale jest też i Dom Dziecka i braliśmy udział w powstawaniu tam hospicjum, czy zbieraliśmy książki, była akcja Zielono-Czarny Mikołaj. Jest tego naprawdę multum. Wszystko jest na fanpage'ach widoczne.
14: Malowaliśmy tam ścianę w jakimś tym, nie?
13: A tak, na wakacjach jeszcze była fajna akcja w ośrodku terapii Szansa dla dzieci chorych. Było fajnie, bo był pomalowany cały lokal. To jest akurat sala pedagogiczna dla tych dzieci. Nasi kibice się zobowiązali, pomalowali, także super.
14: Dokładnie. No i oczywiście tych dzieciaków z tych domów dziecka zapraszamy na stadion. Dostają od nas darmowe wyjściówki, czy tam szaliki, czy tam gadżety Stali Stalowa Wola i po prostu razem ze wszystkimi kibicami kibicują drużynie. Tak więc robi się taka fajna społeczność tutaj nasza stalowolska, więc bez żadnych wykluczeń, tylko po prostu pomoc i tyle.
10: Wspominaliście wcześniej o takich akcjach skierowanych do dzieci, do młodzieży, ale wiem też, że prowadzicie również takie inicjatywy społeczne też dla dorosłych, jak na przykład w takich trudnych momentach, takich tragediach życiowych, jak na przykład pożary. Wiem, że prowadziliście zbiórkę dla pogorzelców z ulicy Okulickiego.
13: Tak, to są sytuacje nagłe i czasami, jeżeli to wymaga tego, no to angażujemy się mocno w takie akcje. Udało nam się zapewnić tam rodzinom meble, które zostały spalone, ciuchy dzieciom i tak dalej. Wszystkie potrzeby, które rodziny wypisały tam listę potrzeb i udało się to spełnić, także też bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc.
10: A jeśli już chodzi o takie akcje, takie już typowo wasze, to wiem, że chyba przed świętami organizujecie Zielono-Czarnego Mikołaja. Może coś więcej mi powiecie na ten temat?
13: Wtedy chodzimy po przedszkolach, wręczamy dzieciom prezenty, dzielimy się na grupy. Wszyscy jesteśmy poprzebierani w zielono-czarne elfy, Mikołaje. Jest kupa radości tak naprawdę. Dołączamy do Moto Mikołajów, jest Dom Dziecka, jest szpital. Przeważnie ten okres jest rozplanowany na 3 dni.
14: To jest, można powiedzieć, to taka jedna z naszych standardowych akcji i jeśli chodzi o właśnie Zielono-Czarny Mikołaj. No i z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób w niej bierze udział. Zaczynaliśmy, mieliśmy jedną grupę, która była po prostu przebrana za Mikołaje. W tamtym roku były dwie grupy, po prostu podzieliliśmy się, jedna grupa robiła jedne przedszkola, druga szkoły. No a w tym roku już mamy trzy te grupy, po prostu tych przedszkoli coraz więcej się zgłaszały, gdyż medialnie nasza akcja poszła poza granice naszego miasta, chwalą nas w ośrodkach kibice razem z całej Polski. No i co? I coraz więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, przedszkoli, szkół się zgłasza do nas. No po prostu bardzo fajną robotę robimy. Zawsze jak wchodzimy do tych przedszkoli, to te dzieciaki to po prostu wariują,
13: świrują.
14: Tak, dokładnie, w oknach tylko tuptają nóżkami, żeby nas zobaczyć. No i na mieście to bardzo fajnie wygląda, jak idzie. My to nazywamy bandą Świętego Mikołaja, bo to jest naprawdę kilka Mikołajów zielono-czarnych, kilka Mikołajów biało-czerwonych, plus, tak jak koleżanka powiedziała, tutaj Karolina, elf z wielkimi worami z zakupami, z prezentami, z cukierkami, więc naprawdę, no, bardzo fajna akcja.
13: Ja muszę powiedzieć, że my chyba sami mamy kupę radości z tego.
14: Tak, dokładnie, no właśnie, tak jak jest takie powiedzenie, że nie ma nic piękniejszego na świecie jak uśmiech dziecka, tak więc
13: tak
14: kierujemy się tym tekstem.
8: Przechodząc już do trochę innych może aktywności, które macie na swoim koncie, to wiem, że organizujecie wyjazdy takie na mecze poza Stalową Wolą.
14: Znaczy tak, Ośrodek Kibice Razem, stowarzyszenie organizuje wyjazdy na mecz kadry Polski. Tam też zabierane są dzieci z domów dziecka. No i są też robione, organizowane wyjazdy też na mecze naszych zaprzyjaźnionych drużyn, gdzie tam też zabieramy dzieci ze Stalowej Woli.
8: A żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe na mecz poza Stalową Wolą, trzeba być członkiem waszego stowarzyszenia?
14: Tak. Tak? Karolcia?
13: Dzieci nie są członkami, mogą jechać. Nie.
14: Jeśli są osoby chętne, po prostu rodzice, którzy chcą, żeby jego dziecko, ich dziecko brało udział w takim wyjeździe, to no, zapraszamy do naszego stowarzyszenia, do naszej siedziby i po prostu ustalamy szczegóły, bo tam no, miejsca są mocno ograniczone też, prawda? Tam dostajemy jakąś pulę z PZPN, no więc nie ma tych biletów jakoś dużo.
13: Staramy się też dzieci z wykluczeniem społecznym, prawda? Też
14: dokładnie. Pierwsze co, to robimy dzieci
13: z
14: biedniejszych rodzin, a później dopiero dzieci z tych rodzin bardziej majętnych.
8: Czyli w tym dużym waszym zielonym autobusie jest też miejsce dla dzieciaków.
14: No pewnie.
13: Zawsze się znajdzie.
14: Przede wszystkim stawiamy też na dzieci, na integrację. No te dzieci kiedyś będą kibicami tak jak my, prawda? Więc musimy

0: do piłki nożnej i tak fajnie ostatnio jak byliśmy w domu dziecka, to dzieci później dostały bilety od prezesa klubu na mecz najbliższy, przyszli, fajnie kibicowali, piątki przybijali, no super.
1: No i w ogóle gdzieś tam się ukazał jakiś filmik, jaka rolka na social mediach, gdzie właśnie grupka dzieci czekała, po prostu tuptała nóżkami przed barierkami po skończonym meczu i piłkarze przyszli, tylko piątki poprzybijali, a te dzieci to mało nie wyskoczyli po same trybuny, więc naprawdę to ta radość tych dzieciaków to jest naprawdę bardzo...
0: Nam się serce raduje.
1: Dokładnie, satysfakcjonuje.
2: Co według was wyróżnia kibiców Stali Stalowa Wola spośród innych?
1: Jesteśmy najlepsi.
2: Tak, i bardzo skromni.
1: Proszę?
2: I bardzo skromni.
1: Bardzo skromni. Nie no, co nas wyróżnia? No tak jak prawie wszystko. No, to nie jest to kibicowanie co kiedyś i nasze stowarzyszenie też ma taką też misję drugą, żeby odczarować ten zły obraz kibica, który jest tam przyległ po latach 90. Ta łatka do kibiców. No i co robimy? No właśnie mamy takie sztandarowe swoje akcje, czyli Zielono-Czarny Mikołaj, czy turniej piłkarski Łączy na Stal, no tego nie ma nikt w kraju, prawda? I ośrodki z całej Polski, z projektu Kibice Razem PZPN-u naprawdę nam zazdroszczą. No jest taki ranking właśnie tych wszystkich całych ośrodków i jesteśmy praktycznie...
0: Plasujemy się wysoko.
1: W czołówce jesteśmy na
0: ja myślę, cały kraj. Determinacja i pasja w działaniu.
1: Tak.
0: Każdy z nas tutaj jest grono ludzi, którzy naprawdę mają ogromne serca do tego, co robią.
1: No i to tak, my mamy swoje prace i po tej pracy jeszcze...
0: Jesteśmy
1: dalej w pracy i czasami zarywamy swoje życie prywatne i swoje tam niektóre obowiązki, ale cały czas idziemy do przodu i co roku wymyślamy coś innego, żeby nie było nudy. Mamy takie właśnie podstawowe swoje imprezy, ale cały czas dokładamy sobie coś więcej, no żeby było jak najgłośniej, jak najlepiej.
2: Wspominałeś o tym takim rankingu grup kibicowskich, tak?
1: To jest ranking Kibice Razem. Kibice Razem to jest projekt z PZPN-u, który właśnie ma jednoczyć kibiców z całej Polski w różnych projektach.
2: A czy prowadzicie jakąś współpracę z innymi grupami kibicowskimi, jakimiś, nie wiem, z Podkarpacia?
0: Jeździmy na turnieje do Spały. Ostatnio był właśnie taki turniej Kibice Razem, gdzie tak naprawdę były kluby z całej Polski. Dzieci fajnie rywalizują między sobą, mają takie turnieje. No, fajna zabawa. Mhm.
1: A jeśli chodzi o kibiców takich normalnych, że tak powiem, no to po prostu biorą udział...
2: Pełnowymiarowych.
1: Pełnowymiarowych biorą udział w turniejach zaprzyjaźnionych drużyn.
2: Dobrze, no to wiemy już co nieco o tych waszych kibicowskich takich inicjatywach. Właśnie, jak klub, czyli Stal Stalowa Wola na nie reaguje?
1: Nie, no bardzo pozytywnie, tak jak wcześniej Karolina powiedziała, my z klubem bardzo dobrze współpracujemy i każdą akcję, jeśli chcemy zrobić, to po prostu też idziemy do klubu i chcemy to jakoś to powiązać, żeby oni coś dali od siebie, my dorzucamy coś do siebie i działamy przeważnie wspólnie.
0: Staramy się wzajemnie angażować.
1: Dokładnie.
2: A jak właśnie na te wasze akcje reaguje może miasto albo lokalna społeczność? Wiem już, że dzieciaki bardzo się cieszą, a co na to dorośli?
1: Czy co dorośli? No dorośli przybijam piątki przeważnie i mówią, że bardzo dobrą robotę robimy i żebyśmy się nie przejmowali żadnym hejtem czy jakimiś tam negatywnymi komentarzami czy opiniami, tylko po prostu to trzeba robić to, co się lubi, to, co się wie, że to kiedyś zaprocentuje, a mieszkańcy no pozytywnie, no kiedyś to jak jakiś człowiek szedł w szaliku przez miasto, to wiadomo, że to był jakiś bandyta stadionowy, czy nazywany inaczej, a teraz na stadion ściągają całe rodziny z dziećmi w koszulkach, w klubowych, w czapeczkach, w szalikach, więc ten odbiór jest naprawdę pozytywny i pozdrawiamy wszystkich
0: mieszkańców naszego miasta.
1: Dokładnie.
2: Czyli ale odczarowaliście ten wizerunek złego kibica?
1: Odczarowaliśmy i chcemy odczarować. Mi się wydaje, że już te czasy minęły, dokładnie. Te opinie to już naprawdę... Znaczy, te złe opinie wygaszają ludzie, którzy nie chodzą na stadion.
0: Piękne jest w tym to, że tak to się wszystko zmieniło, że jak jakiś mieszkaniec naszego miasta potrzebuje pomocy finansowej lub jakiejś tam w pomocy jakiejś zbiórki czy czegokolwiek, nie boi się już do nas przyjść jako do takiego, że tak powiem, złego człowieka, tylko oni do nas przychodzą, oni się do nas zgłaszają, że potrzebują pomocy i mnóstwo osób z naszego miasta, nawet takich, którzy

0: którzy nie są kibicami, to się angażuje w to.
1: Pewnie. I my wyciągamy tą pomocną dłoń i działamy i tak więc wszystkie osoby, które mówią, że kibic jest zły albo coś, zapraszamy do nas, przyjdźcie na stadion, zobaczcie, że
0: jest tam niesamowicie rodzinna.
1: Dokładnie, tam się nic złego już nie dzieje. Te czasy już minęły, tak więc...
2: Dobrze, no to na koniec przejdźmy sobie może do takich pytań troszkę osobistych, troszkę refleksyjnych. Co skłoniło was do zaangażowania się w Stowarzyszenie Kibiców?
1: Karolcia, może ty pierwsza?
0: Ja pierwsza? No, u mnie to może to było troszkę tak, że była grupa dziewczyn z ogromnym sercem, fantastycznych dziewczyn, które chciały działać, działają do tej pory i tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję, dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest, krok po kroku i zostałyśmy członkami stowarzyszenia, prowadzimy Stalówka Girls, no i ja zostałam prezesem. Więc tak to wyglądało.
1: Kobiety przejmują stery.
2: Kobiety rządzą.
1: Tak, dokładnie.
0: Zmiana stereotypu.
1: No ale tu warto pochwalić właśnie pomysł dziewczyn, że Stalówka Girls, no to właśnie to jest właśnie no, zgromadzenie, czy grupka dziewczyn, która działa razem z kibicami. No i właśnie to jest kolejny punkt, żeby odczarować, przełamania tego złego kibicowania, że no, dziewczyny, kobiety garną się do naszych akcji i działają razem wspólnie z nami. Są inicjatorkami bardzo wielu akcji. No wiadomo, kobieta niż mężczyzna ma troszeczkę inny odbiór różnych rzeczy, więc i czasami jest, no, jest łagodniejsza niż my mężczyźni, więc fajna taka równowaga jest zachowana w naszym stowarzyszeniu i w naszych akcjach, więc...
0: One mają niesamowity zapał do działania. W ogóle tak jak już jesteśmy, to musimy je pozdrowić.
1: Tak, pozdrawiamy tak, wszystkie.
0: Żeby nie było.
1: Dokładnie. Dziewczynki.
2: To teraz się tak zastanawiam, ile was tam jest w tym Stowarzyszeniu Kibiców? Czy jest 50 na 50 kobiet i mężczyzn, czy...
1: Kurczę, no...
2: Tak, pi razy drzwi.
1: No powiem ci.
0: Nie, a nie jest jeszcze 50 na 50, ale grupa dziewczyn się powiększa.
1: Nie będzie. nie ma co prześcigiwać się, kurczę. Zapraszamy wszystkich, czy chłopaków, czy dziewczyn.
0: Bez względu na płeć.
1: Dokładnie, no.
2: Co było waszymi takimi najpiękniejszymi momentami jako kibiców?
1: Dla mnie to ja miałem takie naprawdę no, z tych najnowszych, że to powiem, czasów, no to dwa szybkie awanse z trzeciej ligi do pierwszej, no to było po prostu euforia taka, że człowiek chodził, kurczę, prawie cały sezon jeszcze naładowany tymi całymi emocjami. No, troszeczkę z tych starszych czasów, to ja jako kibica, no to bardzo dobrze wspominam i to jest taki moment, który zapada głęboko w głowie i w sercu, to jest wyjazd na Wielkie Derby do Siarki Tarnobrzy, gdzie pojechaliśmy ponad 1000 osób, co na tamte czasy to było bardzo liczny wyjazd. No, tej Karolcia, co tam?
0: No, moje najpiękniejsze momenty to są takie, jak wychodzę na murawę i widzę cały sektor rodzinny zapełniony. To jest taki piękny moment, bo jak zaczynałam, to ten sektor był pustawy, a w tym momencie te dzieci czekają tam, aż będzie loteriada w trakcie meczu i jest ich naprawdę dużo.
2: Jakie macie marzenia związane z klubem lub stowarzyszeniem? Czy to jest właśnie to, ten zapełniony stadion?
0: Tak, to przede wszystkim, ale w tym momencie naszym marzeniem jest otworzenie klubu kibica niepełnosprawnego. I zaczęliśmy już poczyniać jakieś kroki w tym kierunku, także myślę, że to jakoś się rozwinie.
1: Dokładnie. Zaczęliśmy wystosować pisma do spółek miasta, żeby nam ułatwiły tę kwestię. Jest to... No tego jeszcze w Stalowej Woli nie było, prawda? No i chcemy tak poszerzyć, można powiedzieć, taką naszą ofertę i właśnie zjednoczyć właśnie jeszcze kibiców niepełnosprawnych.
0: Bez barier.
1: Dokładnie.
2: Powiem wam, że nie spodziewałam się akurat strefy kibica niepełnosprawnego, tylko myślałam, że może awansu albo powrotu do pierwszej ligi.
1: No oczywiście.
0: To też,
1: ale to jest zadanie piłkarzy, a my stowarzyszenie musimy działać troszeczkę na innym poziomie.
0: Chcemy się rozwijać, cały czas chcemy się rozwijać i...
1: No i miejmy nadzieję, że wrócimy z powrotem do pierwszej ligi i będziemy działać dalej.
2: Jak przekonalibyście kogoś, kto nigdy nie był na meczu, żeby właśnie przyjść, zostać kibicem?
0: Robimy to prawie codziennie.
1: Dokładnie. No
0: to... Nie, z tym nie ma problemu. Staramy się zawsze gdzieś tam namówić, żeby jednak ktoś przyszedł na mecz. I z reguły jest tak, że jak już przychodzi, poczuje te emocje, poczuje tą atmosferę, jaka tam panuje, to następny mecz też jest jego.
1: Tak. Przeważnie to teraz wygląda tak, że to dzieci ciągną dorosłych, rodziców swoich na ten stadion i te dzieci, i no właśnie ci rodzice właśnie widzą, że faktycznie, że jest i dobry catering, i można zjeść dobrą kiebaskę, kupić jakąś gadżet dla dziecka, koszulkę, szaliczek, czapeczkę.
0: Popcorn
1: za darmo.
0: Dziewczyny robią tatuaże.
1: Dokładnie, tam dziecko zawsze buźkę ma wymalowaną.
2: Czyli strefa beauty też jest.
1: Tak. Oczywiście przez naszą stolówkę gier sprowadzone, więc tak. No i co? No i dla tych wszystkich ludzi, którzy cały czas wahają się z tą decyzją, czy przyjść na stadion, czy nie.
0: Żyją stereotypem.
1: Dokładnie, czy stereotypem. Przyjdźcie, zapraszamy. Nikt was tutaj nie uszkodzi, że tak powiem.
0: Wcale tak nie jest, jak ludzie myślą. Naprawdę jest mega rodzinna atmosfera. No nie na darmo powtarzamy za każdym razem, że jesteśmy wielką, zielono-czarną rodziną.
1: Dokładnie. Tutaj jest lojalność, wsparcie.
0: Powiem tekst naszego byłego prezesa. Razem możemy wszystko, a nawet więcej.
1: Pozdrawiamy cię, Wojciech.
2: Dobrze, no to chyba z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
1: Moi drodzy, szanowni kibice i mieszkańcy Stalowej Woli.
0: Zapraszamy wszystkich do współpracy, do działania z nami. Wszelkich zapisów można dokonać w ośrodku Kibice Razem lub zgłosić się do nas podczas meczy. Hej Stal!
1: Dokładnie. Róbmy, działajmy i pozdrawiajmy wszystkich. Stalowa Wola.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Stalowa Wola. Stalowa Wola.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: SK2 Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.